0: Prezydent ułaskawił 3 osoby, wśród nich lider kibiców Legii. Nie później niż 15 października Mateusz Morawiecki oficjalnie zakłada partię. Przed nami zaćmienie słońca, częściowo będzie widoczne też w Polsce. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Działacz opozycji demokratycznej, lider kibiców Legii oraz skazany za zabójstwo przez niemiecki sąd, który według prokuratury nie popełnił zbrodni. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił wczoraj 3 osoby. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
1: Adam Borowski, opozycjonista.

0: za zabójstwo Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział w więzieniu 20 lat, choć śledczy byli przekonani, że jest niewinny. Decyzją ministra sprawiedliwości w czerwcu opuścił zakład karny w Rzeszowie, ale do wczoraj formalnie pozostawał skazany.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Mateusz Morawiecki ogłasza powstanie nowej partii politycznej. Rozwój Plus oficjalnie wystartuje nie później niż 15 października, zapowiedział w programie Bogdana Rymanowskiego były premier. Decyzja o utworzeniu nowej partii to pokłosie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński zobligował członków PiSu do podpisania dokumentu, który wyklucza ich uczestnictwo w stowarzyszeniach. Takiego zobowiązania nie podpisało 40 działaczy związanych z projektem Rozwój Plus, działającym do tej pory wewnątrz PiSu. W efekcie ich dalsza obecność w partii stanęła pod znakiem zapytania. Do ugrupowania Mateusza Morawieckiego dołączyli m.in. Marcin Horała, Ryszard Terlecki, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Michał Dworczyk. Był nietrzeźwy, miał sądowy zakaz prowadzenia i brał udział w nielegalnym wyścigu. Jest tymczasowy areszt dla 21-letniego Ukraińca po niebezpiecznym wypadku w Siechnicach pod Wrocławiem. Mężczyzna rozbił auto, w którym podróżowało 7 osób. W nocy z czwartku na piątek zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Teraz grozi mu więzienie.
2: Czyn z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli jazda wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi, jak i 178c kodeksu karnego dotyczącego nielegalnych wyścigów, uczestnictwa w nielegalnych wyścigach drogowych, zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranne w wypadku zostały 4 osoby, w tym jedna poważnie. To 19-latka, która jechała w bagażniku.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: 12 sierpnia na niebie będzie można obserwować jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce zobaczymy częściowe.
4: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument. Optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
1: Tłumaczy Paweł Janowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Polsce całkowite zaćmienie słońca będzie można obserwować dopiero po roku 2130.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Nie zgadzam się, nie zgadzam. Wczoraj oglądałem burzę na niebie i to też było spektakularne zjawisko. Nie trzeba do Hiszpanii jechać.
6: Ja spałam, ale się obudziłam. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Walaszczyk
1: i Michał Konopiński.
6: No to gramy.

0: Sun Animals Fire i John Parr na antenie Radio Plus. 11 minut po godzinie 6 mamy.
1: 4 sierpnia w kalendarzu imieniny obchodzą Franciszek, Fryderyk, Jan, Justyn, Maria, Perpetua, Pęcisław, Pękosław i Rainer. Wszystkiego
0: pękamy z radości.
1: Najlepszego.
0: Barack Obama, amerykański polityk, senator, prezydent, a także przypominamy laureat pokojowej Nagrody Nobla. Dziś świętuje swoją urodziny.
1: Dostał na zachętę, może jeszcze coś zrobi.
0: Może.
1: Czas na Ewangelię w Radio Plus. 11 minut po 6.

0: Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
1: Jezus wraca do czegoś, co często pojawia się już w tym tekście. Czysty, nieczysty. Chcielibyśmy być czystymi, dobrze się czujemy, ale pewnie mamy też swoją jakąś wersję tego, kiedy coś jest nieczyste, czyli niebudzące zaufania, co chcielibyśmy ominąć. I dobrze, że mamy taką wrażliwość. Gorzej, jeżeli tym posługujemy się, tą etykietą nieczysty, nieczyste wobec drugiego człowieka. I lubimy wtedy budować sobie taką filozofię: jestem może lepszy, a on po prostu jest gorszy. Być może ta Ewangelia pomoże nam zobaczyć, że to jest dosyć sztuczne i ulotne. Moralność tak, ale nie odtrącenie drugiego człowieka.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6. Jest wtorek, 4 dzień sierpnia. Pewien chłopak tak sobie układał te takie z kartonu, z papieru, origami.
1: O, pięknie.
0: No i tak się tym zainteresował i tak mu się to wszystko spodobało, że akurat połączył to z matematyką wyższą i okazało się, że wygrał pewien konkurs na najbardziej innowacyjną rzecz. Okazuje się, że jego pomysły z tym origami będą pomagać budować satelity i schronienia, bo on jakoś tam przewiduje, jak to się może załamać i złamać pod wpływem czegoś tam i naukowcy stwierdzili, że to jest super sprawa i dostał mnóstwo pieniędzy na to. A poza tym ma już 18 lat, więc pewnie będzie mógł te pieniądze jakoś spożytkować, wdrożył, być może sobie jakąś firmę własną założy. To w Seulu się działo.
1: Weź się do nauki, a nie siedzisz z tymi papierami i tak dalej. A
0: i
1: później się okazuje,
0: że
1: tak,
0: czasem te zabawy pomagają potem być bardzo kreatywnym w dorosłym życiu.
1: Chociaż origami, jak mówisz o satelitach, kojarzy mi się bardziej z gwiazdkami. Tak, zrobisz takie ładne i wygląda jak gwiazdka na niebie.
0: Ale właśnie on zrobił coś takiego, co wygląda jak gwiazdka i to można tak jakoś śmiesznie złożyć. Wygląda jak parasolka, ale taka zakręcona. Zakręcona, no. Wymyśliłbyś zakręconą parasolkę?
1: Ale z papieru to już w ogóle. Znaczy, no parasolka akurat to przed słońcem może ochroni, ale przed deszczem to się, no jak to papier.
0: No dobrze, ale przypominamy, właśnie, a propos. Pogoda zmienna jest, nigdy nie wiadomo, kiedy z nieba naprawdę porządnie lunie.
1: Przynajmniej w najbliższych dniach. Upały na przemian z burzami. Shaking Stevens już teraz na antenie Radia Plus. O pogodzie to powiemy za chwilę, za kilka minut więcej.

0: Doktorkowy poranek, jesteśmy z wami, Shaking Stevens już kończy, więc my zapowiadamy wiadomości, skrót wiadomości z prognozą pogody. No i tak będziemy do 9 was budzić.
1: Gorąco zachęcamy i zapraszamy.
0: Gorąco to może...
1: Przesadziłam,
0: nie,
1: tak wiem.
0: Nie potrzeba nam dodatkowych
1: stopni. Ugryzłam się już w język.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Zaczynamy od rosyjskiego ataku na miasto Sumy. Moskwa zaatakowała budynki mieszkalne bombami kierowanymi. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Ostrzegliśmy Hiszpanię przed możliwością masowego wdarcia się migrantów do Ceuty, poinformował marokański MSZ. Przypomnijmy, w czwartek i piątek wdarło się tam nawet 60 tysięcy imigrantów. Zdecydowana większość z nich wróciła już do Maroka. Władze Hiszpanii szacują, że podczas masowej przeprawy do Ceuty zginęło co najmniej 88 osób, głównie wskutek utonięcia. Magdalinet awansowała do drugiej rundy turnieju w Toronto. Polka przegrywała z Karol Czao 0-1, ale odwróciła losy rywalizacji i ostatecznie wygrała 4-6, 6-1, 6-4. Wcześniej do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Od tej fazy udział w turnieju rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Ich rywalkami odpowiednio Sara Bejlek i Talia Gibson.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od dziś kierowcy pojadą już dwiema jezdniami przy Dworcu Zachodnim. Na każdej będą trzy pasy ruchu o większej szerokości, w tym buspas. Poinformowały o tym tramwaje warszawskie. Na jezdni Alei Jerozolimskich po stronie Dworca Zachodniego pojadą już kierowcy po nowym asfalcie, a wygrodzone będą jeszcze lewe pasy na każdej jezdni. Nieczynna ze względów technologicznych pozostanie również docelowa zatoka autobusowa przy Dworcu Zachodnim. Na jezdni Alei po stronie Parku Pięciu Sióstr układany będzie nowy asfalt. Wtedy jezdnia w stronę centrum będzie zwężana do dwóch pasów. Utrudnienia w tym rejonie są związane z budową pierwszego w Warszawie tunelu tramwajowego. Roboty w rejonie Dworca Zachodniego mają zakończyć się do końca tego roku. Wielka metamorfoza także w centrum Warszawy, otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunela, w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym, który jest za moimi plecami. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
2: Na ulicę Złotą wjechać mogą tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność. Dziś mnóstwo słońca, zero opadów, teraz już 20 stopni, a maksymalnie nawet 34. Ciśnienie umiarkowane w Warszawie wynosi 1015 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny, a wiatr słabo powieje z południowego wschodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: 27 minut pozostało do godziny 7. My pozostajemy z wami.
5: My, czyli Kasia Koziło.
4: I Tomek Waloszczyk.
5: Tak, a o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Dzisiaj będzie o obywatelach i towarzyszach.

0: She's got the look, Rockset w Radio Plus za 19 minut, godzina 7, mamy wtorek, 4 dzień sierpnia.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Czytam, że Polacy i Polki dostaną nowego M-obywatela. No i tu pytanie do ministry od spraw równości. Czemu będzie M-obywatel, a nie M-obywatelka też? A propos MO, już wtedy funkcjonariusze różnicowali podejście, nie mówiąc o samym generale, który zwracał się obywatele i obywatelki. Chyba, że był w gronie swoich, wtedy byli już towarzysze i towarzyszki. A swoją drogą w telefonach mamy już M-towarzysza. Jest z nami zawsze, można o wszystkim z nim pogadać, na razie się myli, jak go poprawimy, to się zgadza, ale wkrótce będzie nieomylny. I trzeba będzie go słuchać. Cytuję M towarzysza, jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. No więc jak pomożecie, a my udostępniając mu, a w zasadzie wam, towarzyszu AI, bo to trzeba się w liczbie mnogiej zwracać, miliony informacji o sobie, pomożemy.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.

0: Prześliczna wiolonczelistka w Radiu Plus. Za 7 minut będzie 7.
1: A teraz Artur Moczarski o historii, o tym, co wydarzyło się 4 sierpnia, dawno, a może dla niektórych niedawno temu.
0: Będzie o pewnej imprezie, na którą musiał zgodzić się papież.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 4 sierpnia 1260 roku w Gdańsku rozpoczął się pierwszy jarmark dominikański, a zgodę na jego organizację bracia uzyskali od papieża Aleksandra IV. Tego dnia w roku 1944 w czasie Powstania Warszawskiego w walce z Niemcami zginął wybitny poeta Krzysztof Kamil Baczyński. A 4 sierpnia 1859 roku zmarł najsłynniejszy proboszcz świata, święty Jan Maria Vianney, który był jednym z najgorszych księży na studiach seminaryjnych. Sam był przeświadczony, że został wyświęcony tylko z powodu braku innych kandydatów. Kiedy mówił kazania, jąkał się i gubił wątki, więc początkowo miał opinię wyjątkowego nieudacznika. Ale jako nowy proboszcz, który posługę rozpoczął 10 lutego roku pańskiego 1818, pociągnął wiernych przykładem życia w ubóstwie, nieustanną modlitwą i całymi godzinami, które spędzał w konfesjonale. A że miał dar czytania w duszach, wkrótce do Ars zaczęły ściągać pielgrzymki pokutników z całej Francji, nawet zza oceanu. Kiedyś szatan głosem opętanej kobiety wykrzyczał mu w twarz: gdyby takich trzech było na ziemi, moje królestwo byłoby zniszczone. Świętego proboszcza beatyfikował Pius X w roku 1905, a kanonizował Pius XI w roku 1925. Dziś Jan Maria Vianney jest patronem księży, a zwłaszcza proboszczów, a w Ars można nadal zobaczyć jego dom, konfesjonał i oczywiście modlić się przy relikwiarzu zawierającym jego ciało.

0: Silent Circle na antenie Radia Plus. My cicho siedzieć nie będziemy, bo witamy. Nowy dzień, za dwie minuty będzie siódma.
1: A nowy dzień najfajniej rozpocząć na łące, takie jak ta. My tak zaczęliśmy dzisiaj. Oto pan, który zrobił najpopularniejsze zdjęcie na świecie. Zdjęcie łąki, która później trafiła na miliony pulpitów komputerowych. No i pan się narobił, bardzo ładne zdjęcia, a wy co? I my też. Dobrze, my też.
0: Mamy... Ja sobie zmieniam, teraz mam szary.
1: A, ty to ma... A, no. Zmieniłaś, no. Ale jeżeli ktoś ma taką łąkę, na pewno ma straszny tam bałagan.
0: Mówisz,
1: strasznie dużo rzeczy,
0: tam,
1: tak.
0: No. A tutaj czysto, delikatnie,
1: tu pięknie.
0: Pięknie. No właśnie, przyroda broni się sama, o tak powiem.
1: Chociaż kosz mógłby pan ustawić tutaj.
0: To kosz to sobie każdy samemu.
1: Dobrze.
0: A to podobno prawdziwa łąka gdzieś tam w Wielkiej Brytanii.
1: No tak, tak, no to pan zrobił zdjęcie tej łąki właśnie. Później trafiła na pulpity. Napiszcie nam na naszym profilu facebookowym, czy macie porządek, czy bałagan na swoich pulpitach.
0: Tylko szczerze piszcie.
1: I czy zaczęliście już swój dzień z komputerem? No my tak, bo w pracy.
0: No tak, a za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości, warto posłuchać.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziś decyzja o areszcie. Ukraińcowi, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, grozi dożywocie. Bezpieczeństwo energetyczne Polski nie jest zagrożone. To w związku z falą upałów. Jutro pierwsze wnioski i rekomendacje. Audyt Szpitala Południowego. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś decyzja o areszcie dla nożownika z Wrocławia. Ukrainiec, który w sobotę zaatakował kobietę, usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. Napastnik ranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
2: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa.

0: Może ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Ministerstwo Energii uspokaja, trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
1: Wiceminister Energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
2: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
1: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
0: Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii. Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. Jutro będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiada prezydent Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. Po doniesieniach o lekarzu i byłym radnym KO, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona, prezydent Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Jak poinformował, te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
3: To nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach. Natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie Państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
0: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei z 27 w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Piesi kontra elektryczne jednoślady. Kolejne polskie miasta rozważają wprowadzenie stref wolnych od hulajnóg. W tym gronie jest m.in. Bełchatów.
5: Szaleją, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
6: Już córka nieraz też chodząc chodnikiem została przejechana przez hulajnogę. Ja też nieraz widzę, że po prostu jakiś wypadek z udziałem hulajnogi często albo pod samochód, albo pieszy czy rowerzysta. Z rowerami nie ma tego problemu, a jednak te hulajnogi elektryczne to bardzo.
0: Tylko w pierwszym miesiącu wakacji policja w Bełchatowie odnotowała 6 zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. Kilka osób zostało rannych.

0: Pogoda przepięknie słoneczna, nie będzie dzisiaj padać, będzie też bardzo gorąco, maksymalnie 34 stopnie dziś na warszawskich termometrach. Dbajcie o siebie, miejcie przy sobie butelkę z wodą, a najlepiej, jeśli nie trzeba, nie wychodźcie z domu. Już teraz mamy 20 stopni, ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, biometr nie sprzyja nam, wiatr słaby z południowego wschodu w Warszawie.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Nie hulamy z nogami. Najpierw spokojnie lewa, później prawa i jakoś się podniesiemy. Pięć
3: płynnym
2: minut po siódmej.
3: Ruchem to wszystko robimy. Płynnym. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Kochani, no kto bym dreamin o Kalifornii w taki upał? No, tam to dopiero jest, teraz sobie sprawdzę, ile tam
1: temperatura. Ale tam wiesz, jesteś na wakacjach, to inaczej czujesz.
0: No. A to zależy, no. To jest na wakacjach, to jest. A zresztą znam osoby, które nie jeżdżą na południe Europy na wakacje, bo im jest po prostu za gorąco.
1: Tak, w ogóle wczoraj czytałem jakiś obszerny artykuł, że gdzie tam w sierpniu, w ogóle to lepiej w domu siedzieć.
0: A nie
1: po wakacjach się włóczyć, bo człowiek nie jest w stanie w ogóle ani spać, ani odpoczywać.
0: Nie tak źle jest, 35 stopni. 37 będzie jutro, tak samo jak u nas. Dobrze, ja tylko chciałem powiedzieć, że wyczytałem w internecie metodę na schłodzenie mieszkania. No. Zamrażamy w butelce PET plastikowej wodę w zamrażalce. Tak. Wyjmujemy później na kość zamrożone to wszystko i stawiamy obok jakiegoś źródła, które wieje, wentylatora.
1: Słyszałam też o tym.
0: Tylko musi być pomieszczenie dobrze odizolowane, żeby nie stracić tego płotku.
1: U mnie jak wieje, to ja się źle czuję jednak, jak wieje.
0: Ale to chodzi o taką ulgę, jak już jest duży upał, żeby troszkę tego płodu było.
1: Ja mój sposób zdradzę, ale on jest taki trochę, że trzeba ciągle powtarzać.
0: To znaczy?
1: No mokra ścierka po prostu i przecierasz sobie. Nie, przecierasz sobie. Nie kładziesz nie tego, tylko sobie przecierasz ciało i to przez tę chwilę paruje i się schładza.
0: No
1: ale
0: dobrze.
1: Tak jak mówię, trzeba repeat.
0: Co by tak po angielsku? Ale powiem ci, że ja mam inną metodę z tą butelką zamrożoną.
1: No.
0: Znaczy kiedyś spotkałem w bardzo gorącym kraju.
1: Tak.
0: Bo tam chodziliśmy, zwiedzaliśmy i sprzedawali z takich zamrażarek przenośnych zamrożoną.
1: Tak.
0: I to jest bardzo dobre, bo nie wolno pić tak haustem jednym naraz. Tylko trzeba powolutku. I to się roztapia, co człowiek przejdzie chwilę, to sobie łyczka bierze.
1: Ja tak robiłam, jak zwiedzałam Kretę w upale, bo ponieważ wszyscy siedzieli na plaży, ja tym samochodem jeździłam, zwiedzaliśmy. No to trzy butelki właśnie takie zamrożone wrzucaliśmy do samochodu, no i tak spokojnie można było jakoś tę podróż przeżyć.
0: O, no tak, ale tak można też na Kreta zakopać się gdzieś i nie wychodzić.
1: Można na Kreta.
0: 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus, to rano wstaje.
1: Jak spędziłeś wakacje? Na Kreta. No dobra, gramy dalej.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.

0: No i jedzie człowiek na te wakacje, siedzi w tym samolocie, a samolot nie chce
1: tak
0: wystartować.
1: Jakby to było coś strasznego, a ja uwielbiam siedzieć w samolocie i czekać.
0: A on i czekasz, aż wystartuje, to jest słabo, ja tego nie lubię. Ja już lubię, jak wsiądę, to już lecieć. No więc czekali.
1: To ja mogę opowiedzieć coś? Jeszcze zaraz cię dopuszczę do głosu. Pierwszy raz w życiu, gdy z żoną wspólnie przyszłą zresztą.
0: Wtedy przyszłą, bo teraz obecną.
1: Tak. Lecieliśmy samolotem na wakacje, ona pierwszy raz w ogóle leciała samolotem, to wsiedliśmy, a tam co? Jakiś był korek na lotnisku i godzinę w tym samolocie, zanim on w ogóle się ruszył.
0: Też mi się raz zdarzyło. No wtedy trzeba po prostu techniki relaksacyjne wdrożyć i tyle. Ale takich technik relaksacyjnych nie wdrożyła pewna ewangelistka, Whitney Lang, to podobno bardzo znana człowiek. TikTokerka ze Stanów i jak tak czekali, to ona stwierdziła, że ona kazanie wygłosi.
1: Ludziom tam w samolocie?
0: I ona mówiła, że się nie ma co denerwować, boski czas jest doskonały, Bóg ma kontrolę nad biegiem wydarzeń i może to jest tak, że oni muszą czekać, bo coś by się wydarzyło, a tak to Bóg ich chroni i tak dalej, i tak dalej. Pozwolili jej dokończyć, znaczy obsługa to kazanie, ale jednak stwierdziła, że no, nie, oni się nie czują komfortowo z tą panią na pokładzie, więc ją wyprosili.
1: Nie poleciała?
0: Nie poleciała, ale... została na miejscu. Zresztą to wszystko zostało nagrane, no TikTokerka, no to ma, tak wszystko nagrywa, co robi. W każdym razie, no teraz czekają na wyjaśnienie, co dali z tym.
1: A ja mam wyjaśnienie.
0: Bo chcą ją na czarną listę nawet wpisać.
1: Ja mam wyjaśnienie dla tej pani.
0: No.
1: To Bóg jakoś chciał, żeby ona została, bo jakby poleciała, to coś złego w życiu jej mogłoby się wydarzyć.
0: O właśnie. No i wszystko. Proszę. To co, Beatlesi, Twist and Shout w Radio PiS.

0: Szanowni Państwo, nasz samolot powoli będzie podchodził do lądowania. Proszę się nie niepokoić, musimy wylądować z powodu serwisu.
1: Bardzo dobrze Ci to wyszło.
0: No.
1: No to co, lądujemy?
0: Serwis już za chwilę, a później wzbijemy się w niebo z kolejnymi przebojami z nutą nostalgii.
1: Kawę czy herbatę?
2: Radio Plus Warszawa. Let's go, girls.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 19:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na A4 w Opolskiem. Na wysokości Lewina Brzeskiego bus najechał na tył ciężarówki. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na miejscu są spore utrudnienia, utworzył się długi korek. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
2: Czego nie potrzeba ustawy? Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest panem ministrem Rochmuterze, o tym rozmawialiśmy w pierwszym kroku, na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
1: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. UEFA ukarała Lecha i Górnika i częściowo zamknęła stadiony obu klubów. Powodem są niewłaściwe zachowania kibiców podczas ostatnich meczów. Dodatkowo trener mistrza Polski Nils Frederiksen został zdyskwalifikowany na jedno spotkanie.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Koleje Mazowieckie odebrały wczoraj kolejne 3 pociągi typu Flirt. To pierwsze składy z umowy podpisanej w marcu ubiegłego roku na zakup 14 nowoczesnych pojazdów. Odebrane pociągi jeszcze w sierpniu pojawią się na mazowieckich torach. Będą kursować po wszystkich zelektryfikowanych liniach obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie. W tym roku przewoźnik odebrał też 35 pojazdów z innych umów, które także można już obserwować na torach. Temperatura miejscami znów może dojść do 40 stopni, alarmuje IMGW. Największa szansa na to jest na południowym wschodzie kraju i to już w środku tygodnia. Jutro w Warszawie temperatura może wynieść do 37-38 stopni. Nie odpuszczą też intensywne burze, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Burze początkowo będą rozwijać się głównie na południu kraju, natomiast w połowie tygodnia ich zasięg obejmie również zachodnią Polskę, a następnie będą one przemieszczać się w kierunku centrum i na wschód kraju. Miejscami mogą być gwałtowne, z intensywnymi opadami deszczu, gradem i porwistym wiatrem.
3: Od piątku nastąpi natomiast wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni. Dziś słonecznie, bez opadów, ale z upałem, maksymalnie 34 stopnie dziś w stolicy. Teraz mamy tych stopni około 21, więc już jest naprawdę ciepło. Wiatr słabo powieje z południowego wschodu, więc nas nie ochłodzi zbyt mocno. Ciśnienie umiarkowane w Warszawie 1015 hektopaskali, a warunki biometeo, no niestety, przez upał nie będą korzystne.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Taki upał to jednak podziękuję za herbatę i kawę, wodę poproszę.
6: Proszę bardzo.
5: Tym bardziej, że mamy do zdobycia, do wygrania, do rozdania butelkę wody taką fajną, żeby można było sobie pójść do parku.
6: Zabrać ze sobą i mieć cały czas coś do picia pod ręką. Bad Boys Blue już teraz, I Wanna Hear a Heartbeat, a pytanie przed śniadaniem przed 8 w Radiu Plus.

0: Ja myślałem, że Węgrzy nie mają poczucia humoru, że są tacy poważni, stonowani.
1: Tak myślałeś?
0: A okazuje się, że mają jednak wyobraźnię, ponieważ w pewnej ankiecie internetowej zapytano, kto byłby najlepszym prezydentem kraju, ponieważ dotychczasowy zrezygnował. No trochę to słabo świadczy, że jak ktoś inny wygrał wybory w parlamencie, to prezydent rezygnuje, no to już tam inna historia. W każdym razie oni stwierdzili, że najlepszy byłby ten inżynier elektryk, który zyskał światową sławę jako bohater memów. Nie wiem, czy kojarzysz takiego siwego troszkę, który nie wiadomo, się uśmiecha, czy on ma oczy pełne jakiegoś zmartwienia i bólu. W każdym razie pan Harold ukrywający ból wygrałby, gdyby to ci internauci wybierali. Ale
1: myślałem,
0: wyobraź sobie,
1: że jakaś blondynka uposażona.
0: Czekaj, no jest tam na trzecim miejscu jakaś modelka. Znaczy nie oglądałem zdjęcia pani, więc nie wiem, jak wygląda. Ale na drugim miejscu jest twórca, wynalazca kostki Rubika.
1: Erno.
0: Tak.
1: Ja bym Erna też wybrała. Skoro on tak potrafi pokombinować, to i tu by się z każdym
0: dogadał. Ale nie wiem, czy to wyjdzie, bo już poprzedni prezydent, znaczy premier poprzedni już przekroczył Rubikon, więc nie wiem, czy to dobry pomysł. Pewnie znajdą się poważni politycy, jednak ani modelka, ani pan od memów, ani pan od Rubika nawet nie będą startować w tych wyborach, ale internauci mają swoje zdanie.
1: No to za chwilę na antenie Radia Plus Tina Turner, będzie DJ Bobo, a potem już butelka na wodę w pytaniu przed śniadaniem. No właśnie, zawsze ze sobą trzeba mieć szklankę zimnej wody, to się zawsze przydaje.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert wyprzedaj.

aby się mieli w te wakacje mnóstwo okazji do uśmiechu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, Katarzyna Pakosińska. Radio Plus, lato z nutrą.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Kasia mówi, że trzeba mieć szklankę wody zawsze przy sobie, w domu tak, w pracy tak, no na zewnątrz trudno ze szklanką chodzić, ale butelka na wodę, taka specjalna, dedykowana od Radia Plus, do zdobycia właśnie teraz.
2: Pytanie przed śniadaniem, napytamy was o domowe sposoby na upał, czy macie jakieś sprawdzone?
1: Bo dzisiaj o dwóch mówiliśmy, jedna to postawić butelkę plastikową zamrożonej wody gdzieś koło wiatraczka, wentylatora, a Kasia z tym ręcznikiem się ociera co jakiś czas.
2: Z tym ręcznikiem się ocieram, czasem miednica z wodą i miętą. Kropelka mięty taka, wiesz. W sensie, no olejek eteryczny.
1: Mam znajomych w Australii, którzy kiedyś się przeprowadzili gdzieś tam bardziej z północy kraju na południe i jak byli w tym Melbourne, to po prostu na początku siedzieli w wannie przez pół dnia. W wodzie siedzieli. Nie mogli wytrzymać.
2: Czasem człowiek przechodzi taki właśnie szok, więc trzeba się jakoś powolutku do tych temperatur przyzwyczajać. Nie zawsze mamy na to okazję, bo czasem upał leje się z nieba i człowiek taki jest rzeczywiście.
1: No z czoła się, z głowy leje.
2: Tak.
1: 691 141 141. Czekamy na SMS-y i wasze sposoby.

0: miał, piosenka dla fanów kotków, no to co, ósma?
1: Za chwilę, za minutę.
0: Czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Radio Plus.
2: Trzy osoby uniewinnione, nie milkną echa decyzji prezydenta. Kilkaset interwencji strażaków, najtrudniejsza sytuacja na Mazowszu i w Łódzkiem. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę z Gniezna wyruszyli na rowerach. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lawina komentarzy po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Oficjalnie nie podano ich nazwisk, jednak pełnomocnicy potwierdzili, że chodzi o działacza opozycji demokratycznej Adama Borowskiego, Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo przez niemiecki sąd, i Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, lidera kibiców Legii.
3: To właśnie decyzja dotycząca Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, któremu darowano zakaz wstępu na imprezy masowe i zarządzono zatarcie skazania, wywołało najwięcej komentarzy. Ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent Nawrocki. Tak ułaskawienie skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja przypomina, że

0: przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy mają na Mazowszu i w Łódzkiem.
1: Interwencje związane były z zalanymi drogami, ulicami, zalanymi pomieszczeniami w budynkach, ale przede wszystkim zdecydowana większość to zdarzenia związane z nadłamanymi drzewami i konarami, zaparkowane pojazdy oraz linie energetyczne.
0: Relacjonuje Sławomir Wągrowski z Łódzkiej Straży Pożarnej. Niemal cała Polska poza pasem północnym jest w alertach pogodowych drugiego i najwyższego, trzeciego stopnia. Przede wszystkim dotyczą wysokiej temperatury. Termometry pokażą dziś ponad 30 stopni, ale na wschodzie i zachodzie kraju może też zagrzmieć. Gdy spadała rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnawa Kolonia. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
2: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów, jakie były tłumaczenia?
3: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
2: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
0: Na dziś w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pielgrzymi z różnych stron Polski w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób pielgrzymuje na dwóch kółkach. Z Gniezna wyruszyła wczoraj rowerowa grupa.
5: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
6: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali.
7: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku.
5: A dlaczego na dwóch kółkach?
6: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach.
5: Da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę.
8: Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek.
0: Z pielgrzymami rozmawiała Justyna Malińska.

0: Dziś nie będzie padać, będzie mnóstwo słońca i będzie bardzo gorąco, maksymalnie 34 stopnie, ale pogoda nie powiedziała ostatniego słowa, jutro będzie jeszcze cieplej. Na razie mamy 21, ciśnienie umiarkowane w Warszawie 1015 hektopaskali, biometr niestety jest niekorzystny, to głównie przez temperaturę, wiatr powieje słabo z południowego wschodu.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Pełni optymizmu rozpoczynamy nowy dzień, a to wtorek, czwarty dzień sierpnia.
3: Witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Polecamy przeboje z nutą nostalgii, za chwilę czerwone gitary.
2: Ale przed tą chwilą Jermaine Jackson i Pia Zadora.
3: Posłuchajmy.

0: A muzyka w tle jak z Ojca Chrzestnego, prawie 14 minut po 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Taka piosenka dla dzieci była. Głowa, ramiona, kolana, palce. I tak coraz szybciej trzeba było pokazywać.
0: A, to fajne.
2: A Jan proponuje czoło, tak. Szyja, kończyny, kończyny, tak?
3: Tak, tak.
0: Nie, nie, panowie, wytłumaczcie mi, o co chodzi.
3: No proste, no, można wodę, którą się pije na przystanku, gdziekolwiek się człowiek znajduje, podróży, po prostu schłodzić. Ja to sprawdziłem gdziekolwiek podróżując, a już najlepsze to jest, jak się jest gdzieś w górach i jest strumyk. Kurczę, to już jest super.
0: Ale to,
3: że... jest tak zimna woda i pomaga. Przede wszystkim ostatnio, jak były wcześniejsze upały, to pomogło mi to, że to, co pani powiedziała, pani Kasiu, czyli tak, ręcznik mokry na szyję, owinąć sobie ten czoło,
0: tak.
3: i tym wilgocią oddychałem. Także pomogło mi także przez 2 godziny miałem spokój, spoceniem się i w ogóle samopoczucie wróciło.
2: Czyli bierzemy ręcznik albo butelkę z wodą i tak czoło, tak. Najpierw, później szyja.
3: Ale mówię, no. Tak, ale proszę jeszcze zwrócić uwagę to, co sportowcy robili na Mistrzostwach Świata. Mhm. Oni nie piją dużo wody,
2: tak.
3: Tylko tak troszeczkę usta przepłukają, tam maksymalnie 0,5 litra wody, a tu na kark mieli takie worki z lodem, uszyte specjalnie. Takie i to właśnie jest najważniejsze, żeby mamy większą temperaturę, głowa strasznie źle odczuwa.
0: Czyli składzamy te w tych miejscach takich, w których najłatwiej.
3: Tak, to powiedziałem, cztery rzeczy. Czoło, kark i kończyny. Nawet w domu, jak myjemy ręce, to po prostu też zimną wodą przed wyjściem. To jest naprawdę
0: orzeźwiające.
3: Od dawna działa.
0: Tak jest.
2: A propos tego worka na lód, to ja widziałem, jak tenisiści lub tenisistki siadają na fotelu na chwilkę, to sobie kładą taki cały z kostkami lodu worek
3: to
2: na
3: szyję. To jest specjalnie uszyte takie, żeby tam można było, żeby, nie bezpośrednio. Ale z butelką i pani Kasiu też, na Krecie czy na Korfu też sprawdziłem, dostałem butelkę ze sklepu i sobie trzymałem na czoło, zanim się to roztopiło.
0: Pod pachę można nawet sadzić.
3: Super.
0: Pewnie, że tak.
3: O, to jeszcze tego nie wymyśliłem. Może rzeczywiście działa.
2: Od nas dostajesz butelkę na wodę, wysyłamy i przeżyj jakoś ten upał.
3: Pięknie, dziękuję.
0: No, dziękujemy bardzo za spotkanie i do usłyszenia. 16 minut po 8 w Radiu Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze...

0: drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus Warszawa.

0: Najsłynniejsza łąka świata, czyli nasz pulpit komputerowy i pytanie, czy macie na nim porządek, czy bałagan. Ja co napisał u mnie super porządeczek, ikonki równiutko poukładane i tylko niezbędne lub aktualnie potrzebne.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale tło zrobione samodzielnie z widokiem najbliższych, a nie tam jakaś łąka jak nie z tego świata. Ale to łąka okazuje się była z tego świata, to na podstawie zdjęcia było.
1: No i ja co chciał się pochwalić, ale córka powstrzymała, powiedziała: RODO!
0: Dobrze.
1: No. Także możemy tylko pomarzyć o tym, żeby zobaczyć. O.
0: Ja to wszystko mam poukładane, Katarzyna napisała, aż mnie denerwuje ten mój porządek. Za to moja druga połówka wręcz odwrotnie. Ale nie wiem, czy chodzi o to, co się dzieje w pokoju
1: nie,
0: dookoła.
1: Nie, że jej nie denerwuje już tej drugiej połówki. Nie, że porządek go denerwuje.
0: Tak,
1: nie,
0: właśnie, no nie, wiem. Nie, że druga połówka ma niepoukładane.
1: A, że niepoukładane.
0: Tak. No. No dobrze, a
1: ktoś musi
0: Sylwia
1: mieć.
0: Napisała, że podobno w Polsce mamy też taką swoją słynną łąkę, tylko ładniejszą, znajduje się w Wielu, to chyba tak ja nazwę miejscowości, na Kaszubach.
1: Pięknie wygląda, też mi się podoba.
0: Powiększę aż sobie, no jest.
1: Ojoj, pięknie. Tak bym sobie się położyła w tym cieniu i tak do rana, znaczy do wieczora, o. Podejrzała.
0: Czekamy na was
1: z książeczką.
0: Nie tylko przed głośnikami, ale także na Facebooku, na naszym profilu. A teraz już czas na wiadomości i prognoza pogody. Czy podleje tę łąkę, czy nie, dowiemy się.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest wpół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja bada okoliczności tragedii w Łódzkiem. Zginął 11-latek, który jechał hulajnogą elektryczną. Wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
1: Relacjonuje Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Kierujący kombajnem był trzeźwy. Tragiczny wypadek w Tajlandii. Nie żyje poparzony przez meduzę 13-latek. To podczas kąpieli w Zatoce Tajlandzkiej. Tak zwane osy morskie poparzyły łącznie trójkę dzieci i dorosłą osobę. Wszystkich poza 13-latkiem udało się uratować. Dziś drugi etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Międzyzdrojów do Szczecina, trasą liczącą nieco ponad 150 km. Przypomnijmy, pierwszy etap wygrał Jonathan Milan. Z kolei Kamil Małecki został najaktywniejszym zawodnikiem. Zdobył niebieską koszulkę i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. 15 tysięcy podpisów w 4 dni. Tyle zebrano pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Poinformował o tym wczoraj w mediach społecznościowych inicjator akcji Maciej Wilk. Akcja zbierania podpisów rozpoczęła się w miniony czwartek. Na ulicę wyszli ubrani w pomarańczowe kamizelki i czapki wolontariusze z obywatelskiej inicjatywy stołecznej operacji referendalnej. Akcja potrwa do 28 września. Trwają obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. O pamięć apelują żyjący uczestnicy patriotycznego zrywu. Wśród nich Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, uczestnik powstania ze zgrupowania Chrobry 2.
4: Chciałbym Was bardzo prosić, żebyście pamiętali o nas, o powstańcach, o Powstaniu Warszawskim. I naprawdę bądźcie z nami, żebyśmy mogli jeszcze przez ileś tam lat razem tu spotykać się. Dziękuję Wam za przybycie. Dziękuję bardzo.
3: Szacuje się, że w powstaniu wzięło udział około 45 tysięcy osób. Dziś żyjących powstańców jest 224. Dużo słońca na niebie nad Warszawą, nie będzie padać. 23 stopnie już teraz, a maksymalnie aż 34. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, biometr nie będzie dziś poprawiał nam samopoczucia. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. Naprawdę dziś zadbajcie o siebie, jest i będzie gorąco.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A co, dołożymy Wam jeszcze trochę słońca w piosence. Sunshine Reggae już za chwilę, Laid Back w Radiu Plus.
6: Chyba po trzecim espresso jesteś, widzę tyle energii w Tobie, Kiki.
5: A co?
6: Dobrze jest. Ale z tym słońcem nie przesadzajmy, czasem poszukajmy cienia. Kasia?
5: I Tomek, dzień dobry.
6: Zapraszamy do dziewiątej.

0: ruszamy samochodem do pracy. Nie, siekiepary,
1: nie. Do pracy, dobrze.
0: Za 18 minut będzie godzina 9. Szef Mercedesa przyznał, że troszkę się posunęliśmy za daleko.
1: Jak to?
0: Znaczy nie oni konkretnie firma, tylko w ogóle cała branża motoryzacyjna, bo taki trend od kilku lat jest, żeby wszystko, co manualne, zastępować elektronicznym, digitalnym, cyfrowym, żeby zamiast prawdziwego przycisku, że coś wciskasz, tak, to żeby było na ekranie wszystko, żeby tam zmieniać, sobie klikać i że wygodniej jest. No, no nie jest wygodnie.
1: Było,
0: nie jest wygodnie. Mechanicznie to wiemy.
1: Jak wcisnął guzik, to wiedział, że jest wciśnięty. No, od razu było widać.
0: Widział, gdzie co jest. No. A teraz to trzeba na tym ekraniku znaleźć. To chodzi też o bezpieczeństwo, bo kierowców, prawie połowa w sondażu powiedziała, że te ekrany w samochodzie, na przykład tej wspomnianej marce, to już są na prawie całym pulpicie do dyspozycji tam. To cała deska rozdzielcza jest zajęta przez ekrany.
1: Nie ma gdzie okularów położyć.
0: Połowa kierowców mówi, że no właśnie, jak człowiek tak będzie tu używał tych ekranów, to okularów będzie potrzebował niedługo. Dobrze, połowa kierowców mówi, że to ich rozprasza trochę te ekraniki, że trochę dekoncentrują w czasie jazdy.
1: A jeszcze niektórym się lusterka świecą, że pas, że tutaj, że no, tam coś tego.
0: Tak, czy wyobrażasz sobie, że w niektórych modelach ostatnio zrezygnowano z, jak to czytam, z dźwigienek, które uruchamiają spryskiwacze, wycieraczki znaczy, albo kierunkowskazy.
1: Samo się włącza, wyłącza?
0: No nie, trzeba kliknąć gdzieś na jakimś ekranie.
1: Kliknąć.
0: No, a nie, że tu pod ręką człowiek miał i wiedział, że jest.
1: No tak.
0: Pod palcem dokładnie.
1: Co namacalne, to...
0: Więc ten szef powiedział, że trochę się zapędzili, więc pewnie będzie trochę powrót do różnych manualnych czynności.
1: Nie, no powrotu to już nie będzie, nie wierzę.
0: Nie?
1: Nie, wydaje mi się, że to już...
0: To że już tak zaszliśmy, jest, że to... Tak.
1: Ale, są też,
0: ale to, są też błędy w oprogramowaniu. Coś chcesz wcisnąć, nie działa i... Znaczy ja nie mówię, że manualne zawsze działało.
1: Nie to, co stary dobry maruch. Człowiek klepnął, popchał i pojechał. Nic nie trzeba.
0: I wiedział, że bagaż ma przed sobą, a nie gdzieś tam z tyłu.
1: No, a w razie czego lewą ręką, prawą lusterko się poprawiło. Wszystko było w zasięgu ręki. Lady Bank za chwilę, zawsze tam, gdzie ty.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Sankara, What a Feeling na antenie Radia Plus.
1: A my cieszymy się, że byliśmy z wami przez pełne, no, prawie pełne 3 godziny. Jutro wracamy znów o poranku. Będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. Muzycznie też.
0: Jak najbardziej. No to co, dziękujemy i teraz o sole mio i tak dalej. Pozdrawiamy naszą koleżankę, która w Wenecji, tak? Gdzieś?
1: Tak, gdzieś sobie tam krąży.
0: No właśnie, niech
1: i zdjęcia odpoczywa. Przysyła.
0: A my możemy pomarzyć.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
12: Wymiana ognia na linii Rosja-Ukraina. Płoną magazyny pod Moskwą. Dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Wielkopolski odpowie za zabójstwo ojca i próbę zabicia policjanta. Będzie też apel ratowników górskich. Chodzi o kąpiele w tatrzańskich stawach. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób nie żyje, a 6 jest rannych. To po ukraińskim ostrzale obwodu moskiewskiego i leningradzkiego. Celem padł kolejny magazyn rosyjskiej firmy Wildberries, budynek mieszkalny, a także duża hala produkcyjna. Ataki na infrastrukturę i e-commerce to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu. Platforma Wildberries cieszy się w Rosji szczególnie dużą popularnością. Za jej pośrednictwem można kupić m.in. wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Dzisiejszej nocy Rosjanie zaatakowali też Ukraińców. W nocnym ostrzale miasta Sumy zginęła jedna osoba, jest też wielu rannych. Wczoraj usłyszał zarzuty, dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Trzcianki w Wielkopolsce odpowie za dokonane ze szczególnym okrucieństwem zabójstwo ojca i próbę zabicia policjanta. W sobotę wieczorem służby wezwano do awantury domowej. Jednego z funkcjonariuszy, Michał H., zranił mieczem w rękę. Ze szczegółami Natalia Krystek. Właśnie teraz rusza posiedzenie aresztowe. Powiedz, jak wyglądało przesłuchanie, w czasie którego 20-latek usłyszał zarzuty.
13: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu, przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty, reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźb śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł, zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli, wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
12: Sprawcy grozi dożywocie. W wiadomościach Grecja i ponowny wybuch pożarów w pobliżu Aten. Władze zarządziły kolejne ewakuacje. Sytuację utrudnia silny wiatr i upał, nawet do 37 stopni. Z pożarami zmagają się też m.in. Portugalia i Hiszpania. Ma to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, jeśli miejsce pobytu znajduje się na obszarze objętym zagrożeniem, mówi Oskar Gwiazda, ekspert do spraw turystyki. I dodaje, że przed wyjazdem warto wykonać kopię dokumentów.
14: W jakiejś chmurze, czy na przykład na mailu, tak żebyśmy mieli też dostęp do tych bieżących informacji. Nie zawsze możemy wykorzystać taki dokument w wersji elektronicznej, ale przynajmniej łatwiej wtedy go możemy odzyskać czy wyrobić na danej destynacji.
12: Eksperci zalecają też na bieżąco śledzić oficjalny komunikat organizatora wyjazdu oraz zalecenia publikowane przez MSZ.
7: Wiadomości Radia Plus.
12: Ratownicy górscy apelują: nie kąp się w stawach w Tatrach i nie mocz nóg w potoku. Ktoś w niższych partiach gór może wpaść na pomysł, żeby się tej wody napić, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Jako ludzie

0: te nogi gdzieś w potoku. Gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
1: Warto też pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale jest także jałowa, jeśli chodzi o minerały i elektrolity potrzebne do skutecznego nawodnienia.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. One Night in Bangkok, Murray Head. Na początek tej godziny.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru.
2: Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

0: Belinda Carlisle w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz prawie 18 minut po 9 w kalendarzu 4 dzień sierpnia. I dla tych, którzy tęsknią już za zimą, taką ostrą, prawdziwą zimą mroźną, to mam dobrą wiadomość, bo dzisiaj imieniny Dominika, a jeśli wierzyć mądrościom narodów, czyli przysłowiom, gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka, albo jeszcze jest takie, kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje. I tą myślą chłodzącą dzisiaj na pewno będziemy się ochładzać, ale to nie wszystko. Będziemy też troszeczkę atmosferę podgrzewać muzyką między innymi.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

Part-time Lover i Stevie Wonder w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 29 minut do 10. Temperatury przed nami bardzo wysokie. Dziś i jutro jeszcze będzie upalnie, a później stopniowo troszeczkę mniej tych stopni na termometrze zobaczymy. Temperatura będzie prawdziwie letnia. Ale w związku z tym, że troszeczkę nam się wahają te temperatury, to pytanie do Was o to, co lubicie na ciepło, a co na zimno. Jeśli chodzi o napoje, do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus, taką, która i zachowa ciepło, a i także i zimno, jeśli do niej wlejecie zimny napój. Więc taka butelka czeka na Was, a ja pytam dzisiaj o to, co na ciepło, co na zimno Wam najlepiej smakuje, jeśli chodzi o napoje. Takie, które nie zawierają procentów. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. A teraz już dni, których nie znamy i Marek Grechuta.

0: Znanej na Iwaje Kondios w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 17 minut pozostało do 10. Mnóstwo wiadomości od Was o tym, co na ciepło, a co na zimno. I sporo tych wiadomości takich z przepisami, więc postaram się zacytować ich jak najwięcej. Ale tak, zima to herbata oczywiście z imbirem, cytryną, cynamonem na ciepło, a latem to przede wszystkim woda z cytryną i miętą. I tych przepisów także na takie izotoniki jest sporo od Was, więc po 10 trochę ich zacytuję, ale 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Gdyby ktoś miał jeszcze ochotę pisać w tej sprawie, bardzo proszę. A do 10 w Radiu Plus jeszcze między innymi Ether David i Words.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
2: Po reklamie.
10: Grrrr,

0: Radio Plus Warszawa.
1: Cztery ofiary strzelaniny na okupowanym Krymie. Ogień otworzył rosyjski żołnierz. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Erupcja najbardziej aktywnego wulkanu w Ameryce Środkowej, Gwatemala, ogłosiła alert. Jest 10. Marcin Bartnik. Cztery osoby zastrzelił rosyjski żołnierz na okupowanym Krymie. W okolicach Sewastopola mężczyzna najpierw miał zabić kolegę ze służby, a potem troje cywilów. O zbrodni donoszą ukraińskie i niezależne rosyjskie media. Szczegóły na ten temat zebrał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co się wydarzyło na Półwyspie?
2: Mężczyzna według informacji potwierdzonych przez krymskie władze okupacyjne otworzył ogień do grupy ludzi. Najpierw skierował lufę na swoich kolegów, a potem na przebywających w pobliżu cywilów. Śmiertelnie postrzelił 71- i 59-latków oraz 64-letnią kobietę. Sprawca został krótko potem zatrzymany. Do tej zbrodni doszło we wsi Chmielnicki, niedaleko Sewastopola na Krymie. Na razie nie wiadomo, co było motywem takiego zachowania sprawcy.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Jedna osoba jest ranna, informują służby, które ściągnięto do akcji w gminie Brzeziny.
3: Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu nagromadzonego w pomieszczeniu kuchennym w jednym z budynków jednorodzinnych w miejscowości Jagodziniec w podkaliskiej gminie Brzeziny. Osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala.
1: Powiedział nam Jakub Pietrzak, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu. Na miejscu pracowały trzy zastępy ratowników, pogotowie i policja. Górale z Podhala są za prawem śniegu, postulują jednak poprawki. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
4: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycje, tym, którzy by z niej korzystali.
5: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
6: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
1: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu. Projektowane zmiany mają jednak sporo przeciwników, którzy przede wszystkim zarzucają, że jest to ograniczenie prawa własności prywatnej. Stan zagrożenia w Gwatemali powodem erupcja Fuego to najbardziej aktywny wulkan w Ameryce Środkowej. Z kaldery wydobywa się lawa oraz ogromne chmury gazu i popiołu. Ewakuowano mieszkańców dwóch pobliskich wiosek. Rząd zawiesił też zajęcia w lokalnych szkołach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uniwersytet Morski w Gdyni zakończył konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej po tym, jak w pierwszym przetargu na budowę następcy Daru Młodzieży nie wpłynęła żadna oferta. Potencjalni wykonawcy postulują przede wszystkim wydłużenie terminu składania ofert oraz czasu na realizację projektu. Według pierwotnych założeń podpisanie umowy planowano na 2026 rok, a dostarczenie gotowego żaglowca na rok 2028. Koszt budowy szacowany jest na 350 milionów złotych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Sandra. Na początek tej godziny, a w kolejce czeka już kombi.

0: The One and Only Chesney Hawkes w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut po 10 teraz. A ktoś, kto wygra, ktoś, kto mu się uda kupić wejściówkę na Igrzyska Olimpijskie letnie w 2028 roku, na pewno należy do szczęśliwców. Już teraz jest 12 milionów chętnych do tego, aby kupić wejściówki. Na razie rozeszła się pierwsza pula, czyli 4 miliony wejściówek. Jedna osoba może kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Przypominam, że Igrzyska Olimpijskie letnie w Los Angeles to dopiero za 2 lata, właściwie to 1,5 roku, bo to 14 lipca się rozpoczną, a 30 lipca 2028 się zakończą. Wydaje mi się, że wtedy będzie bardzo, bardzo gorąco, a jak gorąco, to można się schłodzić na przykład jednym z napojów, które tutaj proponujecie. Są na przykład takie propozycje, aby kisiel i na zimno, i na ciepło popijać, a niekoniecznie jeść. Więcej za chwilę. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a przypominam, że pytam o to, co najlepiej smakuje na zimno, a co na ciepło, bez procentów. Oczywiście do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media Expert, taniej masz.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Media Expert.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.

Odkryjemy miłość nieznaną i Alicja Majewska w Radiu Plus. Ktoś śpiewał razem z panią Alicją. 28 minut, 29 minut do 11. Ja dzisiaj przypominam, że pytam o te napoje, które chłodzą, ale też takie, które ogrzewają zimą. I wiadomość od Oli. Matcia na każdą pogodę, kiedy gorąco z mlekiem owsianym, pulpą mango i kostkami lodu, kiedy zimno na pełnym mleku z pianką. Pycha z pozdrowieniami od Oli. Pozdrawiamy także. Z kolei Aga również o matci pisze. Polecam na ciepło zamiast kolejnej kawy matcia z mlekiem kokosowym lub opały w wersji na zimno z kostkami lodu z pienionym mleczkiem kokosowym. Doda energii i ogrzeje i schłodzi. To wiadomość od Agi, a 691-141-141 to SMS-owy numer dla Was. Na te wiadomości czekam jeszcze długo, bo mniej więcej godzinę, tak do 11 z minutami. A do oddania mam, przypominam, butelkę termiczną od Radia Plus. Będę starała się jak najwięcej tych wiadomości od Was przeczytać, bo sporo inspiracji na to, czym się ochłodzić, a czym ogrzać. Elton John, I'm Still Standing, teraz w Radiu Plus.

0: Bon Jovi i Always w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 16 minut pozostało do 11, a bez względu na to, dokąd zmierzamy, zawsze warto mieć ze sobą butelkę z wodą, jeśli chodzi o góry. I ważna informacja dla tych, którzy w górach odpoczywają właśnie i w Tatrach planują zdobywać kolejne szczyty i przejść przez kolejne szlaki. To jeśli w planach był ten prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego, to ten szlak jest zamknięty do odwołania. To czerwone. Nie oznacza to jednak, że zamknięte jest dojście w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Tutaj można żółtym szlakiem, czyli ceprostradą, podróżować, spacerować, wędrować do woli. A gdziekolwiek spędzacie ten czas, w górach czy nie w górach, zawsze warto mieć wodę ze sobą, tak jak już wspominałam, tym bardziej, że temperatury w najbliższych dniach i dzisiaj także bardzo wysokie, więc trzeba pamiętać o nawadnianiu. A ja pytam o to, co na zimno, a co na ciepło Wam najlepiej smakuje. I jeśli chodzi o to na zimno, to sporo pomysłów jest na to, jak się nawadniać nie tylko samą wodą, ale na przykład sok pomarańczowy, sok wyciśnięty z pomarańczy, do tego woda gazowana i odrobina soli, listki, mięty. To wiadomość od Agady. 691-141-141. Czekam jeszcze na Wasze wiadomości do 11 z minutami.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
14: Wiosna, wiosna.

0: Manic Monday, The Bangles w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Na szczęście dzisiaj nie szalony poniedziałek, ale wtorek i mam nadzieję, że spokojny. Do 11 pozostały 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Pałac Prezydencki tłumaczy podpisane przez Karola Nawrockiego ułaskawienia. Pożar, z którym walczą polscy strażacy w Hiszpanii, już się nie rozprzestrzenia. Dziecięcy handel lemoniadą z wytycznymi od głównego inspektora sanitarnego. Jest 11. Marcin Bartnik. Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta. Tak współpracownice Karola Nawrockiego komentują głosy po ułaskawieniu nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Te decyzje krytykują przedstawiciele rządu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że Karol Nawrocki nie musi tłumaczyć się z tego, w których przypadkach stosuje prawo łaski.
2: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Decyzja sądu, który skazał Starucha, była zdaniem rzecznika prezydenta niesprawiedliwa.
2: W tej konkretnej sprawie, jeżeli państwo przeanalizujecie całą dokumentację, jeżeli byście państwo zwrócili uwagę na to także, co mówili obrońcy, ale także co mówili organizatorzy wydarzenia, w którym brał udział ten człowiek, który został ułaskawiony, to sprawa była oczywista.
1: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. Trwa obława na kierowcę, który uciekł po potrąceniu policjantki. Do wypadku doszło wczoraj w miejscowości Kuchowo w powiecie słupeckim. Funkcjonariuszka próbowała zatrzymać auto do kontroli.
3: Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania i doprowadził do zdarzenia z udziałem policjantki. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący, który nie zatrzymał się, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku.
1: Wyjaśniała Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej w Słupcy. Na szczęście kobieta nie odniosła obrażeń wymagających hospitalizacji. Pożar, z którym walczą polscy strażacy w Hiszpanii, osiągnął rozmiary największego w historii. Ogień strawił już ponad 32 tysiące hektarów i jest największą katastrofą, z jaką mierzy się region Castilla-La Mancha. Dobra wiadomość jest taka, że ogień jest już pod kontrolą i dalej się nie rozprzestrzenia. Walkę z ogniem utrudnia jednak ukształtowanie terenu, wyjaśnia Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
4: Tutaj teren jest bardzo zróżnicowany. Jest bardzo dużo pagórków. Teren jest czasami nawet górzysty. Roślinność jest zupełnie inna niż w Polsce. Tutaj ten teren jest bardzo rozległy, w większości to jest tak zwany burz.
1: Wczoraj strażacy wykorzystali chwilowe ochłodzenie do wspólnych ćwiczeń ze śmigłowcami gaśniczymi, ale podkreślają, że wraz ze wzrostem temperatur sytuacja pożarowa może się pogorszyć. Jasnogórskie śluby narodu są wciąż aktualne. Z okazji ich 70. rocznicy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił uwagę na ich aktualność.
5: Warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi.
1: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Złożono wówczas Matce Bożej 9 przyrzeczeń, które stały się programem dla całego narodu. Autorem tekstu był więziony wówczas przez komunistów Komańczy kardynał Stefan Wyszyński.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziecięcy handel lemoniadą z rządowymi wytycznymi. Główny inspektorat sanitarny przygotował zalecenia dotyczące sprzedaży produktów przygotowywanych przez dzieci, w tym też owoców i domowych wypieków. GIS przypomina, że żywność powinna być przechowywana w czystym, chłodnym miejscu, a stanowiska powinny znajdować się w cieniu.
6: Chcieliśmy to w jakiś sposób uporządkować, co nie znaczy, że objęliśmy to nadzorem sanitarnym. To jest bardzo ważna informacja. Tego rodzaju sprzedaż nie podlega kontroli inspekcji sanitarnej. Jeżeli tu stwierdzacie państwo nieprawidłowości, należy wzywać Straż Miejską czy Policję, bo są to te organy, które mogą skontrolować czy zająć się ewentualnymi nieprawidłowościami.
1: Wyjaśniał Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Szczegółową listę wytycznych dotyczących sprzedaży dziecięcych wyrobów można znaleźć na stronie GIS-u.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen. Na początek.

0: Our House i Madness w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze. Jeśli kawa, to tylko gorąca, nawet latem. A na zimno to lemoniada ogórkowo-bazyliowa. Na każdy upalny dzień, napisała Karolina, bo pytam dziś o to, co na zimno, co na ciepło. Do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus 691-141-141. SMS-owy numer dla Was, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a później dzwonię do kogoś z Was.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
11: Lato w

Nasza reggae i Italo Disco, Albano i Volare w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 12. A ja pytam dziś o to, co na ciepło, co na zimno. Do oddania mam butelkę termiczną od Radia Plus przecudnej urody i ta butelka trafi do Adama. A Adam na ciepło i na zimno woda. O poranku ciepła woda jest dobra dla jelit. Na zimno pije miętową herbatę albo wodę z miętą i plasterkami ogórka oraz odrobiną miodu. Ogólnie nie przepadam za zbyt zimnymi napojami, bo są niezdrowe dla naszego organizmu. I coś w tym jest, przecież często można ochłodzić się na przykład gorącą miętową herbatą. Dla Adama butelka, a teraz już Material Girl i Madonna w Radiu Plus.

0: Kokomo i Beach Boys w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na pewno na Kokomo albo na przykład na Jamajkę. Nie chcemy lecieć, bo tam pogoda tam podobna do naszej, a przynajmniej u nas wiemy, gdzie się schłodzić. Na zegarze 17 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Celine Dion.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie w celu zagrodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
11: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Kierowca kombajnu pod Łowiczem miał się przyczynić do śmierci 11-latka na hulajnodze elektrycznej. Nie wybuchł w centrum stolicy, są duże utrudnienia w ruchu. Robert Lewandowski, piłkarzem tygodnia w USA. Jest 12. Marcin Bartnik. 11-latek nie żyje. Kierowca usłyszy dziś zarzuty. Są nowe ustalenia po tragedii pod Łowiczem. Chłopiec na hulajnodze elektrycznej wjechał wczoraj pod kombajn w miejscowości Sypień. Dziecka nie udało się uratować. Śledczy nie mają już wątpliwości, że kierujący tym pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek.
2: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
1: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kierowcy kombajnu będzie groziło 8 lat więzienia. Nie wybuch i utrudnienia w centrum Warszawy. Natrafiono na niego w czasie remontu torowiska w Alei Solidarności. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach, o tym Mateusz Gołębiewski.
3: Warszawska policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu przed godziną 7 rano. Funkcjonariusze wstępnie ocenili, że obiekt może pochodzić z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego teren pozostaje zabezpieczony przez policję. Dlatego zamknięty jest odcinek Alei Solidarności między Jana Pawła II a Placem Bankowym w obu kierunkach. Kierowcy muszą jechać objazdami. Z utrudnieniami muszą też liczyć się pasażerowie komunikacji publicznej. W Alei Solidarności na odcinku od Jana Pawła II do Placu Bankowego występują utrudnienia w kursowaniu linii 190 i Z26, informuje Warszawski Transport Publiczny. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Władze Maroka twierdzą, że jeszcze w lipcu ostrzegały Hiszpanię przed ryzykiem masowego napływu migrantów do Ceuty. Według Rabatu Madryt dostał wyraźne sygnały kilka dni przed wtargnięciem do enklawy około 60 tysięcy osób. Ryzyko było duże, bo na początku lipca hiszpański Sąd Najwyższy orzekł o zakazie stosowania natychmiastowych wydaleń wobec migrantów z Afryki. Mieszkańcy hiszpańskiej enklawy przyznają, że skala wydarzeń budzi w nich strach. Jesteśmy bardzo małym miastem w Afryce Północnej. Władze nie interesują się nami. Zostaliśmy porzuceni. To byłoby odpowiednie słowo. Poczułam się bardzo przestraszona. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam tysiące biegnących ludzi. Całe miasto zamknęło się. W związku z tymi wydarzeniami na dziś zwołano nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Braki wody w kranach, straty w rolnictwie, droższa żywność i problemy elektrowni. Polska mierzy się z brakami wody w rzekach. Eksperci alarmują, że w kraju narasta problem suszy.
4: Wiele odcinków rzek ma stan ekstremalnie niski, taki, który nie był nigdy notowany. I dotyczy to nie tylko małych rzeczek, ale również takich rzek jak Wieprz czy Środkowa Warta.
1: Zaznacza Jacek Engel z koalicji Ratujmy Rzeki. Jak dodaje, budowane zbiorniki wodne nie rozwiązują problemu.
4: Czasem pogarszają sytuację, skoro tempo parowania z otwartego lustra wody latem jest większe niż dopływ wody rzeką do tego zbiornika.
1: Susza rolnicza objęła już 62% gmin w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski, wybrany piłkarzem tygodnia MLS, czyli najwyższej ligi piłkarskiej w Stanach. Polak w ostatnim meczu zdobył 2 gole dla Chicago Fire. Jego drużyna wygrała Charlotte 2-1. Chicago Fire po 9. zwycięstwie w sezonie z dorobkiem 29 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Audyt Szpitala Południowego wpłynął wczoraj do ratusza. W środę mają pojawić się pierwsze wnioski i rekomendacje. Wszystkie zostaną upublicznione. Ratusz zlecił audyty dotyczące SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. To w związku z publikacjami portalu Zero.pl, który opisał sprawę lekarza i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka. Zmieniamy temat. W wiadomościach Radia Plus w całej Warszawie do października organizowane są uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. Do przekazywania pokoleniowej sztafety zachęca córka uczestniczki powstania, Danieli Piaseckiej, pseudonim Biała, Jolanta Piasecka.
6: Teraz wreszcie jest czas na to, żeby młodsi ludzie i coraz to młodsi przejmowali tę inicjatywę. Ja się bardzo cieszę i jest mi bardzo miło widzieć, jak przychodzą całe rodziny, są wśród tych starszych ludzi, dochodzą, robią sobie zdjęcia, słuchają. mają tego. To wszystko jest bardzo ważne, bo to buduje naszą tożsamość narodową.
5: Najbliższe duże uroczystości już jutro to upamiętnienie cywilnej ludności Woli zamordowanej przez Niemców kilka dni po wybuchu powstania. Dużo słońca, bez opadów, wysoka temperatura, dziś maksymalnie 34 stopnie na termometrach. Jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu, a jeśli już musicie, to miejcie przy sobie butelkę z wodą. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, biometr niekorzystny, wiatr zaledwie słaby z zachodu i północnego zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 5 lipca roku 1901 na świat przyszedł wybitny muzyk.
2: Trochę już się pospieszyliśmy i opóźniliśmy, ale wiesz co, bo z Louisem Armstrongiem jest taka trochę historia, ponieważ on światu wmawiał, że on przeszedł na świat 4 lipca właśnie 1900 roku. Jednak jego biografowie sprawdzali to i to jest 4 sierpnia 1901 roku.
1: Tak, no więc właśnie wtedy na świat przyszedł Louis Armstrong. Uczył się gry na trąbce w takich dosyć dziwnych okolicznościach, bo w poprawczaku, ale instrument mu się bardzo spodobał, stał się wirtuozem trąbki. Też niezwykły talent miał wokalny, charakterystyczny głos. Pseudonim artystyczny Louisa Armstronga to Satchmo. Odszedł od nas w roku 1971. Tylko 70 lat żył, ale pozostawił kawał świetnej muzyki, między innymi duety z Ellen Fitzgerald, a także wielki hit What a Wonderful World.
2: Który też powstał w takim czasie, gdy rasizm w Stanach Zjednoczonych, gdy były niepokoje wielkie, i ta piosenka też powstała właśnie po to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co jest najważniejsze.
1: No więc właśnie, What a Wonderful World, Louis Armstrong, niezwykle ważny utwór w historii światowej muzyki rozrywkowej.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Ole, to był rok 1985, zima. Ryszard Poznakowski skomponował ten utwór. Od razu było wiadomo, że to będzie przebój. Grażyna Orlińska napisała słowa, no i Ryszard uderzył z tą piosenką do pani Ireny Santor.
1: Tak.
0: No a pani Irena powiedziała: Rysiu, jak ty sobie wyobrażasz, że ja w takiej pięknej sukni będę śpiewała o golasach? No i drugim wyborem był Zbyszek Wodecki, który, a dobra, nagram ten utwór. Nagrał, zapomniał, pojechał do Stanów Zjednoczonych. No wtedy nie było takiego kontaktu jak dziś, czyli nie było internetu. Te wiadomości były przesyłane listami. Kiedy wrócił po paru miesiącach do Polski, to okazało się, że jest to mega, ale to mega hit. Odważny jak na tamte czasy. Teledysk powstał do tej piosenki.
1: Tak, tak, tak. Dzisiaj trochę już wygląda tak...
0: Oldschoolowo.
1: No, z paździerzem takim lekkim, ale wtedy...
0: Ale wygląda. Dobrze, to za nami, a przed nami też będzie bardzo słonecznie, wakacyjnie. Hej Soleil to utwór Umberto Tozziego. Pochodzi z jego trzeciego studyjnego albumu zatytułowanego Tu. I właśnie ta tytułowa piosenka, którą Umberto Tozzi napisał wspólnie z Giancarlo Bigazzim, była no, wielkim hitem w Europie. Naprawdę. Pamiętam doskonale te czasy i to był utwór, który nuciła cała Europa. Ale mnie się zawsze podobała piosenka Hey Soleil, która łączyła się z utworem Tu na albumie. Te utwory stanowiły taką całość. Nam się udało wyciąć i dzisiaj chcielibyśmy Państwu przypomnieć, szczególnie tym, którzy w latach 78-79 bawili się na dyskotekach. Hey Soleil, Umberto Tozzi.

0: Na zegarze teraz 21 minut do 13:00 przebojowa poczta Marka Sierockiego. Marku, za moment piosenka, która jest coverem, to jest Only You i Flying Pickets. Czy ty kojarzysz, jak do tego doszło właśnie, że Flying Pickets zajęło się tym utworem?
1: Pierwsza wersja to oczywiście duet Yazoo, rok 82. Ogromny sukces na listach przebojów, ale sukces w formacji Flying Pickets przeszedł jakiekolwiek oczekiwania. To grupa wokalistów, aktorów, którzy właśnie tylko i wyłącznie używali swoich głosów do nagrywania piosenek. I to było bardzo odważne przedsięwzięcie, wziąć na warsztat hit, który rok wcześniej cieszył się niesamowitym powodzeniem, a Flying Pickets zrobili taką prawdziwą perełkę. I mnie z reguły podobają się wersje oryginalne, w tym przypadku jedna i druga bardzo mi się podoba. Przez 5 tygodni piosenka była na szczycie brytyjskiej listy przebojów. No i była takim świątecznym numerem jeden w roku 83. A dla wykonawców w Wielkiej Brytanii najważniejsze jest, aby być na pierwszym miejscu w okresie świątecznym. To jest taki punkt honoru wielu, wielu wykonawców i formacji Flying Pickets to się udało. Nigdy już później nie odnieśli sukcesu, który mógłby się porównać do piosenki Only You. Posłuchajmy, jak pięknie głosami można nagrać utwór.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Zakończymy dzisiejszą przebojową pocztę balladą z filmu Gorączka sobotniej nocy. How Deep Is Your Love to pierwszy singiel, który promował ten film, bo pomysł Roberta Stigwooda, producenta, był taki, że najpierw poznajemy muzykę, a potem film. No i to był strzał w dychę. Piosenka nagrodzona nagrodą Grammy.
1: I okazja do tego, żeby też przypomnieć sobie i piosenkę, a być może i film. W środę ma być na jego ręce, więc może to jest taki pomysł na jutro.
0: Gorączka środowej nocy. To może zagramy Stayin' Alive.
1: A to innym razem, to jutro może.
0: Albo Night Fever jutro. Teraz How Deep Is Your Love. No też takie przypomnienie końcowej sceny z filmu Gorączka sobotniej nocy.
1: A teraz my dziękujemy za dzisiaj.
0: Dziękujemy. W tym składzie słyszymy się jutro po 12.
1: A dzisiaj po 20 z Markiem Sierockim.
0: Dokładnie, zapraszam.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Ułaskawienie Starucha przez prezydenta, na początek tłumaczenia kancelarii Karola Nawrockiego. Tragiczny pożar domu w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Nietrzeźwy policjant spowodował kolizję w hełmie. Jest 13. Marcin Bartnik. Ułaskawienie Starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii, Piotra Staruchowicza. Posypały się za to na niego słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego Staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym, a poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
3: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
2: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent, a wiceszef MONT Zary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
1: Innym ułaskawionym był działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha, oraz Piotr Pytel, niesłusznie skazany za zabójstwo w Niemczech. Tragiczny pożar w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Zginęła jedna osoba. Jej ciało znaleziono po ugaszeniu płonącego domu jednorodzinnego.
4: Przypadkowe osoby podjęły próbę gaszenia przy pomocy wody z węża ogrodowego. Niestety działania nie były na tyle skuteczne, żeby ugasić ten pożar. Po dotarciu zastępów straży pożarnej strażacy podali jeden prąd gaśniczy wody na palący się obieg, doprowadzając do ugaszenia tego pożaru. Ujawnili ciało osoby, która przebywała wewnątrz.
1: Relacjonował rzecznik krotoszyńskich strażaków Tomasz Patrys. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Na miejscu pracuje prokurator. Nietrzeźwy policjant prowadził radiowóz i spowodował kolizję. Są zarzuty dla mundurowego z Komendy Miejskiej w Chełmie. 53-latek został zawieszony, ma zostać wydalony ze służby. W minioną sobotę, cofając nieoznakowanym radiowozem, uderzył w budynek komendy. Badanie wykazało, że miał ponad pół promila.
5: Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakazu powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na czas trwania postępowania. Przełożeni funkcjonariusze wszczęli procedurę wydalenia go ze służby.
1: Wyjaśniał Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. 53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się i tłumaczył, że spożywał alkohol dzień wcześniej. Był przekonany, że zdążył wytrzeźwieć. Ma 7-letni staż pracy w policji, może spędzić za kratami do 3 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Noc spadających gwiazd już wkrótce. Mowa o Perseidach, które najłatwiej będzie można zaobserwować w całej Polsce w nocy z 12 na 13 sierpnia. Czym są Perseidy, tłumacza astronom Stanisław Rokita z toruńskiego planetarium.
6: Wszyscy kojarzą to jako spadające gwiazdy, choć oczywiście samo zjawisko nie ma nic wspólnego z gwiazdami. No może tyle, że obserwujemy je w nocy. Spadające gwiazdy, czyli meteory, albo jak twierdzili starożytni Grecy, zawieszone w przestrzeni w powietrzu. I w sumie jest to bardzo trafne określenie, ponieważ widzimy taki świetlisty ślad, który nagle pojawia się na niebie, szybko znika i po całym zjawisku.
1: Na noc spadających gwiazd zaprasza m.in. obserwatorium astronomiczne w podtoruńskich piwnicach.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Pierwsi pątnicy wyruszają z Warszawy na Jasną Górę. Dziś w drogę udali się uczestnicy pieszej międzynarodowej pielgrzymki tradycji katolickiej. Jutro wyruszy warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna, a w czwartek warszawska pielgrzymka piesza. Szczyt pielgrzymkowy co roku przypada w Polsce w sierpniu. Większość pątników uda się na Jasną Górę, która od XVII wieku pozostaje centrum duchowym Kościoła katolickiego w Polsce. Drzewa, ławki i fontanny zamiast drogi i samochodów. Tak w ścisłym centrum Warszawy zmieniła się ulica Złota. Od wczoraj jest już dostępna dla mieszkańców. Na Złotą wjechać mogą tylko mieszkańcy oraz przedsiębiorcy prowadzący tam działalność, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: 80 nowych drzew, ale również te fontanny, które Państwo widzicie za mną, pod nami dwa olbrzymie zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Wpływamy również na to, że obniżana jest temperatura w takich miejscach, że jest się gdzie schronić.
7: Przebudowa ulicy Złotej i sąsiedniej Zgody kosztuje prawie 50 milionów złotych. Upał, upał i jeszcze raz upał, choć jutro będzie jeszcze gorzej, jak mówią synoptycy, ale na razie dzisiaj mamy 34 stopnie maksymalnie, będzie słonecznie, zero opadów w prognozach, wiatr słabo powieje z zachodu i północnego zachodu, ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: No to lato przez duże L, bo naprawdę zrobiło się gorąco. 6 minut po pierwszej to jest Radio Plus i popołudniowy wtorkowy program. Zaczynam od Modern Talking, później zagram Perfect, Enie i Abbe. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Na zegarze 22 minuty po godzinie 13 to ABBA i przebój Take a Chance on Me. Utwór, który kompozytor i twórca Björn Ulvaeus z ABBA nazwał, uwaga, sprawdzę jeszcze dokładnie, niemiecki marsz skrzyżowany z muzyką country. Taki oto miał pomysł na to, zazwyczaj to fani albo dziennikarze jakoś szukają określeń na przeboje. A tutaj proszę bardzo, sam zespół ABBA nazwał to niemieckim marszem. Ja tam nic takiego nie słyszałem, ale skoro twórca tak mówi. Michael Jackson za chwilę i Thriller w Radio Plus w południowym programie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Minetto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: Cii, to nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
18: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Za 23 minuty, godzina 14, High on Emotion i Chris de Park. Drodzy Państwo, zaczęło się tylko nad morzem. Temperatura prawie 30 stopni, a w pozostałych miejscach dzisiaj w Polsce powyżej 30 stopni. Południowy wschód to 38, ale upały nie mówią ostatniego słowa, bo jutro ma być jeszcze cieplej, temperatury w okolicach 40 stopni. Że trzeba pić, to wiadomo, że trzeba dbać o nawodnienie, to wiadomo. Ale uwaga, także trzeba uważać na to, co się je. Żadnych tłustych potraw, żadne obiadanie się. Jemy lekko, jemy w miarę często, niewielkie porcje. To spowoduje, że lepiej będziemy przechodzić upały, no i dla zdrowia, dla sylwetki to lepsze rozwiązanie niż tłuste jedzenie. Jennifer Rush teraz na naszej antenie, a później będzie Anna Jantar.

0: Bardzo mądre słowa. Niby tak mało, a jednocześnie tak dużo, żeby szczęśliwym być i żeby ktoś pokochał nas. No ale z tą miłością to nie jest tak prosto, że ot, już ktoś nas kocha i my kochamy kogoś. Dużo szczęścia wam życzę, moi drodzy. Na antenie Radia Plus piosenek o miłości nie będzie brakować, choć akurat nie w tej godzinie. Po 14 na pewno coś znajdę. Do 14 jeszcze Chris Ria i numero uno Tora, Tora, Tora. O 14 serwis informacyjny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Po reklamie.

0: To jest numer uno na antenie Radia Plus. Można było sobie pośpiewać, bo to taki refren, który wpada w ucho i od razu aż chce się ponucić, a nawet głośniej zaśpiewać ten refren. Tora, tora, tora na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 14:00, o drugiej serwis informacyjny, a później kolejna godzina przebojów. Rozpoczniemy od Wonderful Life, to będzie Black.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest areszt dla 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety we Wrocławiu. Dwie nadwiślańskie elektrownie ograniczają produkcję prądu z powodu upałów. Żubr poturbował turystę w Białowieskim Parku Narodowym. Jest 14. Marcin Bartnik. Na początek 3-miesięczny areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotni wieczór ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd rejonowy uwzględnił wniosek prokuratora.
2: Ta argumentacja, która legła w podstaw tego wniosku, zasługuje na uwzględnienie. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa. Także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
1: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury. Obrońca Jakub Hirnle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
3: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
1: Przypomnijmy, pokrzywdzona kobieta została wczoraj wypisana ze szpitala. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu Wisły. Około południa nie pracowały bloki 2, 3 i 4 w Kozienicach oraz bloki 5, 6 i 7 w Połańcu. Przyczyną jest niski poziom Wisły. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Na termometrach zobaczymy grubo ponad 30 stopni.
4: Dzisiaj najchłodniej na krańcach północnych, około 27 stopni. W centrum temperatura maksymalna do około 34 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatura maksymalna do około 37 stopni.
1: Wyliczał Przemysław Makarewicz, synoptyki MGW. Trzy województwa objęte są też alertami 1 i 2 stopnia przed burzami.
4: W zachodniej części kraju oraz w Beskidach Zachodnich i w Tatrach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać nawet 90 km na godzinę.
1: Jutro na południu Polski temperatura może zbliżyć się do 40 stopni. Od czwartku przez kraj będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny, który przyniesie lekkie ochłodzenie. Prawie w całej Polsce brakuje nauczycieli w szkołach. Najwięcej wakatów jest w województwie mazowieckim. Co ciekawe, obecnie pracuje w szkołach 60 tysięcy emerytów, mówi Tomasz Korczak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
5: To, że pracują emeryci, pracują nauczyciele, którzy mogą przyjść na emeryturę, ratuje sytuację kadrową w szkołach. Dyrektorzy mają z tym poważne problemy, szczególnie z przedmiotami przyrodniczymi, ale mam nadzieję, że ten problem w perspektywie czasu rozwiąże się, bo wchodzi niż demograficzny i że te dwie rzeczy uda się powiązać.
1: Jedną z osób, która wróciła do pracy w szkole, jest Krystyna Dasiewicz.
6: Trudno pominąć też aspekt finansowy. To, że otrzymuję emeryturę, mam pensję, to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. Łatwiej zarządzać i dysponować budżetem domowym.
1: Dyrektorzy szkół w lipcu opublikowali blisko 20 tysięcy ogłoszeń o pracę dla nauczycieli. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Turysta poturbowany przez żubra w Białowieskim Parku Narodowym miał podejść zbyt blisko, co spowodowało reakcję zwierzęcia, które poturbowało mężczyznę rogami. Świadkom udało się podjechać do tego miejsca samochodem i bezpiecznie zabrać poszkodowanego. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Władze Parku Narodowego zaapelowały do turystów o zachowanie bezpiecznej odległości od zwierząt, tym bardziej, że trwa ruja u żubrów i samce mogą być pobudzone. W internecie jest dostępny film, który nagrali świadkowie tego zajścia.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Członkowie zarządów spółek miejskich w stolicy zrezygnowali z przynależności do partii. Chodzi o 14 osób. Z 27 członków rad nadzorczych 7 zrezygnowało z członkostwa w partii, a 20 pozostało w partii i zrezygnowało z zasiadania w radach. Dane przekazał prezydent Rafał Trzaskowski. Członkowie rad i zarządów otrzymali ultimatum w tej sprawie po aferze w Szpitalu Południowym. Temperatura miejscami znów może dojść do 40 stopni, alarmuje IMGW. Największa szansa na to jest na południowym wschodzie kraju już jutro. W Warszawie z kolei temperatura może wynieść do 37-38 stopni. Nie odpuszczą też intensywne burze, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
8: Burze początkowo będą rozwijać się głównie na południu kraju, natomiast w połowie tygodnia ich zasięg obejmie również zachodnią Polskę, a następnie będą one przemieszczać się w kierunku centrum i na wschód kraju. Miejscami mogą być gwałtowne, z intensywnymi opadami deszczu, gradem i porwistym wiatrem.
7: Od piątku nastąpi natomiast wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni. A na razie mamy 34 stopnie dziś maksymalnie w prognozach. Będzie dużo słońca na niebie, nie będzie za to opadów. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Biometr nam nie sprzyja.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po 14. Za chwilę Wonderful Life, Black. Później będzie Phil Collins, Urszula i Jennifer Page. Zapraszam na kolejną godzinę w Radio Plus.

0: Na zegarze 21 minut po 14. Każdy zna tę piosenkę. Jennifer Page i utwór Crash. I w sumie tyle można powiedzieć o twórczości Jennifer Page, bo to jest jej debiutancki singiel, a później już za bardzo nie miała szczęścia do przebojów. No ale ten utwór wpadł na listy przebojów w wielu krajach. Był numerem 1, utrzymywał się przez wiele tygodni na najwyższej pozycji. No i dlatego go doskonale znamy, lubimy i chętnie po niego sięgamy na antenie Radia Plus. Jan Hammer za chwilę się pojawi. Później będzie Fancy Bolero, Tina Turner, Baim. Także naprawdę dużo świetnej muzyki idealnej na wtorkowe gorące pop. Południa. A propos gorącej temperatury, to więcej o tym już za parę minut.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie!
6: Mamma mia, el compressor!
5: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Fancy Bolero na antenie Radia Plus. Chciałoby się powiedzieć gorący przebój, ale to słowo gorąco to ostatnio jest odmieniane przez wszystkie przypadki, bo w Polsce mamy kolejne apogeum wysokiej temperatury. Kolejne, bo już mieliśmy takowe parę tygodni temu. Później było 20 stopni, a teraz znowu będzie 40. Dzisiaj już temperatura wysoka. Najcieplejszym miastem w Polsce Opole, 39 stopni. Tam maksymalnie może być, ale jutro to dopiero będzie wyścig o rekord temperatury, bo 40 jest przewidywana między innymi w Łodzi, ale także w Opolu, w Rzeszowie, w Warszawie. Natomiast Kielce według prognozy przynajmniej jutro na prowadzeniu 41 stopni Celsjusza ma być. Uważajmy na siebie, uważajcie na to, jak spędzacie czas na świeżym powietrzu. Lepiej w ogóle nie wychodzić z domu, albo jak już, no to nie na długo. No i pamiętajmy o tym oczywiście, żeby pić wodę, żeby wietrzyć mieszkanie, żeby jakoś tam się próbować ochłodzić. Różne sposoby są, można sobie na przykład jakiś wentylator, ale z odrobiną wody gdzieś tam w jakimś spryskiwaczu zainstalować po to, żeby nieco ochłody było. Życzę wam, abyśmy przetrwali wszyscy wspólnie te najbliższych kilka dni, bo spokojnie już w weekend zrobi się chłodniej. To nie jest tak, że temperatury na stałe w Polsce zagoszczą. No ale tak sobie zerknąłem na prognozę na następne dni sierpnia, to bardzo sympatycznie ma być. 25-26 stopni i tak powinno być latem.

0: Za kwadrans godzina 15. Shaki Stevens, Walijczyk, który pokochał rock'n'rolla i oczywiście Elvisa Presleya. Do tego stopnia, że swoją karierę muzyczną rozpoczynał właśnie grając Elvisa w spektaklach muzycznych. You Drive Me Crazy na antenie Radia A+. Simon & Garfunkel i przepiękny, wyjątkowy utwór The Sounds of Silence już za parę minut. A jeszcze przed 15, przed serwisem pojawi się Sasza.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Biedronkowy Dobry Start to udany powrót do szkoły. Otrzymaj 300 zł od Biedronki. Tak, aż 300 zł. Od 20 lipca do 19 września w Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój Dobry Start.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: Cii, to nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.

0: No to na finał godziny trochę się pobujaliśmy. I Feel Lonely i Sasha w Radio Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest lato. No a dzisiaj, jutro i pojutrze upalne lato z nutą nostalgii. I już za chwilę serwis informacyjny i później wracamy z przebojem Bonnie Tyler.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Za chwilę relacja naszego reportera. Mniejsze zbiory owoców, wszystko przez niesprzyjającą pogodę. Nie można się kąpać w morskim oku, jest apel do turystów. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Polskie wojsko ponownie poderwało myśliwce. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej. Podobne zdarzenie miało miejsce już wczoraj. O szczegółach teraz Michał Skolimowski. Powiedz, czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej?
2: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ju-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które nie mają planu lotów i mają wyłączone transpondery. Maszyny zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowa partia Mateusza Morawieckiego pojawi się w połowie października. Były premier mówił o tym w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. W rocznicę wyborów parlamentarnych chce zorganizować wielką konwencję programową. Jego stowarzyszenie Rozwój Plus po odłączeniu się od PiSu buduje teraz struktury w regionach. Zainteresowanie jest duże, powiedział nam poseł Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce, zgłosiły swoją chęć działania w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus. Weryfikujemy te osoby. Ten zaczyn jest bardzo dobry, zainteresowanie jest bardzo duże, więc nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
1: Klub Rozwój Plus w Sejmie ma 41 posłów i jednego senatora. Tego lata mamy mniej owoców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zbiory będą o prawie 19% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału.
4: Pomimo tych niskich plonów w skupach te ceny nie są podnoszone. Prawdopodobnie oczywiście po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
1: Mówił Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. My zapytaliśmy, czy klienci boją się wyższych cen.
5: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy, dostępny nadal i kupuję.
6: Wiem, owoce, warzywa, ale nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu, także pomina czynniki.
1: W tym roku słabe zbiory zanotowali też rolnicy uprawiający zboża i warzywa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie można wchodzić do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o przestrzeganie zasad. Niektórzy kąpią się w górskich stawach i myją nogi w potoku. Nie należy tego robić, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
7: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów. Czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do Morskiego Oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
8: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
9: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
10: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
7: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
1: A warto pamiętać, że woda w górskich potokach jest nie tylko brudna, ale także może być jałowa, nie zawiera elektrolitów.
11: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Zakończyła się przebudowa ulicy Złotej. To część projektu znanego pod wspólną nazwą Nowe Centrum Warszawy. W otwarciu ulicy uczestniczył prezydent Rafał Trzaskowski.
12: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. To jest kontynuacja naszej pracy, bo oczywiście widzieliście Państwo i widzicie każdego dnia efekty na Placu Centralnym, który jest za moimi plecami, ale również na ulicy Chmielnej czy Brackiej. Teraz przyszła kolej na ulicę Złotą, ale oczywiście tutaj nie mówimy na tym stop.
11: Inwestycja budzi jednak mieszane uczucia.
13: odczucia wśród warszawiaków.
14: Dźwięki z tych pięknych, zielonych koncertów doprowadzają do szaleństwa. Nikt tu nie jest w stanie wytrzymać.
15: Warszawa jest coraz ładniejsza, a to, że ja nie mogę wjechać do centrum miasta z Gocławia, to mi to zupełnie nie przeszkadza.
16: Centrum już jest tylko dla turystów, nie dla mieszkańców w żadnym wypadku, bo na każdym kroku są tylko i wyłącznie utrudnienia.
13: Z zarzutami nie zgadza się prezydent Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem miasto zadbało o potrzeby mieszkańców, a zmiany są wyrazem troski o miasto i środowisko. Parasole się nie przydadzą, no chyba, że do ukrycia się przed słońcem, bo tego będzie co niemiara. Będzie też gorąco, maksymalnie 34 stopnie. Z zachodu i północnego zachodu zaledwie słabo powieje wiatr. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali. Biometr mamy niekorzystny.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
2: Jest 6 minut po 15. Bonnie Tyler, Krzysztof Krawczyk, Sissy Catch i Simple Red. Tak będzie brzmieć początek tej godziny na antenie Radia Plus.

0: To taka chwila oddechu tego popołudnia. Simple Red, If You Don't Know Me By Now na antenie Radia Plus. Będzie jeszcze spokojnie w tej godzinie, ale też będzie dużo, dużo szybciej. Jak ktoś będzie miał ochotę trochę się poruszać, bo siedzi w klimatyzowanym pomieszczeniu i jest mu teraz zimno, bo i tak może być, to pojawi się Los Del Rio i Macarena.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Na zegarze 4 minuty po wpół do czwartej. Mało by brakowało. A zamiast Macarena byłaby Magdalena. Bo taki pierwszy tytuł miała ta piosenka. Dopiero jeden z twórców, Antonio Romero, zmienił go na Macarena. Na cześć swojej córki Esperance Macareny. Jeden z najpopularniejszych tanecznych przebojów wszechczasów. 14 tygodni utrzymywał się na miejscu pierwszym na liście Billboardu w Stanach Zjednoczonych. To jeden z nielicznych utworów, który tak długo był numerem jeden. No i ten bardzo charakterystyczny taniec. Jednocześnie Macarenę tańczyło ponad 2200 osób. Odbyło się to w Wielkiej Brytanii w 2011 roku. No i do tego momentu ten rekord nie został pobity. Słuchajcie Radia Plus, lato z nutą nostalgii, teraz ABBA, później będzie Eye of the Tiger, czyli piosenka z filmu Rocky. W tej godzinie jeszcze m.in. Mike Oldfield, czerwone gitary, mnóstwo świetnej muzyki specjalnie dla Was.

0: Za kwadrans godzina 16 to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Wieczór będzie bardzo taneczny u nas, bo od 20 Marek Sierocki i lato pełne tanecznych przebojów z nutą nostalgii. Wszystko zmiksowane przez Marka. Marek wybiera zawsze najlepsze przeboje, więc będzie okazja posłuchać, a może się pobawić. Jak na urlopie jesteście, to pewnie co wieczór jest impreza. Za chwilę Mike Oldfield i Maggie Reilly, a później czerwone gitary.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Kaufland jest fresh!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Areszt dla 19-latka z Trzcianki miał zabić ojca. Wody Polskie ostrzegają, wody może brakować, nie podlewajmy ogródków. Rosjanie nie zagrają na siatkarskich mistrzostwach świata w Polsce. Minęła 16, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 miesiące aresztu dla 19-letniego Michała H. z Trzcianki w Wielkopolsce. Mężczyzna miał zabić ojca, próbował też zabić policjanta podczas interwencji. W sobotę ciało starszego mężczyzny znaleziono przed budynkiem, a Michał H. zaatakował też interweniujących funkcjonariuszy.
2: Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. W czasie zatrzymania 19-latek został postrzelony przez policjantów i trafił do szpitala.
2: Podejrzany przyznał się do zadania ciosów mieczem ojcu, nie przyznał się do próby zabójstwa policjanta i gruźb wypowiadanych wobec sąsiada.
1: Michałowi H. grozi dożywocie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niewybuch został wywieziony, to koniec akcji saperów w Warszawie. Przypomnijmy, podczas przebudowy torowiska w Alei Solidarności znaleziono pocisk najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na miejscu jest Michał Skolimowski. Czy mieszkańcy są już bezpieczni?
3: Dzień dobry, tak. Ewakuacja nie była konieczna, choć na miejsce na wszelki wypadek podstawiono specjalne autobusy. Wydano też zalecenia dla mieszkańców, żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na czas podnoszenia pocisku zablokowano też ruch. Tak było przez kilka godzin. Teraz wszystko już wróciło do normy. To dobre informacje, zwłaszcza w obliczu popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Niewybuch został już wywieziony, teraz najpewniej zostanie zneutralizowany na poligonie.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, ostrzega w rozmowie z naszym reporterem prezes Wód Polskich. Mimo że stan większości rzek nie osiągnął jeszcze alarmująco niskich poziomów, według prognoz tak może stać się w ciągu najbliższych tygodni.
4: Północ Polski nie jest objęta tymi ostrzeżeniami hydrologicznymi o występowaniu zjawiska suszy. Tam nawet stany niektórych rzek są w stanach wysokich. Południe Polski rzeczywiście w taka sytuacja występuje.
5: Tak doraźnie i na bieżąco, z czym to się może wiązać dla mieszkańców?
4: Widać to przede wszystkim w samych rzekach, czyli widzimy, że ten stan jest rzeczywiście niższy. My apelujemy, żeby jednak nie wchodzić do rzeki i nie próbować na przykład Wisły w Warszawie przekraczać pieszo. Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają i takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
1: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rosjanie nie zagrają na siatkarskich mistrzostwach świata w Polsce. Turniej odbędzie się w przyszłym roku. Jak informuje Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z udziału w mistrzostwach. W lipcu przywrócono rosyjskich siatkarzy do światowego rankingu. Polska jednak nie wpuszcza obywateli Federacji Rosyjskiej od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

0: Zgodnie z prognozami synoptyków, dziś w Warszawie jest gorąco i słonecznie. O tej porze termometry w naszym mieście wskazują 33 stopnie, a miejscami może być jeszcze cieplej. Niebo jest praktycznie bezchmurne, spacery najlepiej odłożyć na późny wieczór. Wieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego z niewielką siłą około 9 km na godzinę, a więc nie mamy co liczyć na ochłodę.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dorota Guty, witam. Czas na program Warszawa żyje latem. Przed nami jeszcze miesiące wakacji, ale wielu dyrektorów szkół już martwi się nadchodzącym rokiem szkolnym. W województwie mazowieckim brakuje nauczycieli. Sytuację ratują pedagodzy, którzy uczą mimo wieku emerytalnego.
2: To, że pracują emeryci, pracują nauczyciele, którzy mogą przyjść na emeryturę, ratuje sytuację kadrową w szkołach. Dyrektorzy mają z tym poważne problemy, szczególnie z przedmiotami przyrodniczymi.
1: Jakich jeszcze wakatów jest najwięcej? To sprawdzimy już za kilka minut. A uczyć się możemy nie tylko w szkolnych ławkach. Spacerujący po Warszawie warto wybrać się w okolice Kościoła Świętej Anny. Tam obecnie można zobaczyć wystawy plenerowe związane z powstaniem warszawskim.
3: Pracowałem nad tą wystawą wiele lat. Moim celem było wydobyć z nich jak największy realizm i naturalność, żeby widz, który przyjdzie i obejrzy, spojrzy tym dziewczynom w oczy, dostanie od razu taki mocny strzał w serce i wyjdzie stamtąd jako inny człowiek. Każda z tych dziewczyn to jest osobna tragedia i też warto podkreślić, że to jest tylko garstka, bo tych historii jest tysiące.
1: Dlaczego na wystawę plenerowe wybrano akurat okolice Kościoła Świętej Anny, usłyszymy już niedługo. W tej godzinie na naszej antenie także aktualności z Watykanu, one jeszcze przed 17. Tak prezentuje się nasza pierwsza wspólna godzina.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W prawie całej Polsce brakuje nauczycieli w szkołach. Najwięcej wakatów jest w województwie mazowieckim. Co ciekawe, obecnie pracuje w szkołach 60 tysięcy emerytów. A szczegóły zna Radosław Mizera.
2: Na miesiąc przed końcem wakacji szkoły w całej Polsce mają problemy ze skompletowaniem kadry. Obecnie występuje 20 tysięcy wakatów. Dodatkowo mamy 60 tysięcy pracujących emerytów. Tomasz Korczak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
3: To, że pracują emeryci, pracują nauczyciele, którzy mogą przyjść na emeryturę, ratuje sytuację kadrową w szkołach. Dyrektorzy mają z tym poważne problemy, szczególnie z przedmiotami przyrodniczymi, ale mam nadzieję, że ten problem w perspektywie czasu rozwiąże się, bo wchodzi niż demograficzny i że te dwie rzeczy uda się powiązać. Bardzo źle by się stało i system stałby się niewydolny, gdyby ci emeryci nie podjęli się pracy.
2: Jedną z osób, które wróciły do pracy w szkole, jest Krystyna Dasiewicz.
4: Trudno pominąć też aspekt finansowy, to, że otrzymuję emeryturę, mam pensję, to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa, łatwiej zarządzać i dysponować budżetem domowym. Tak więc dostrzegam wiele zalet tej pracy, no i myślę, że chciałabym jeszcze przez kilka następnych lat pracować.
2: Marta Formela z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że w projektach arkuszy kalkulacyjnych przygotowanych na najbliższy rok szkolny wykazano ponad 1000 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
5: Największe zapotrzebowanie dotyczy nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, przedmiotów zawodowych, wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Warto jednak pamiętać, że są to dane wynikające z projektów arkuszy organizacyjnych przygotowywanych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Proces rekrutacji trwa przez całe wakacje, a część tych stanowisk zostanie obsadzona jeszcze przed 1 września.
2: Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, mówi, że brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
6: Ci specjaliści wybierają pracę w biznesie, bo jest ona po prostu dużo lepiej płatna. Natomiast każdy rok szkolny zaczynamy z pełną obsadą nauczycieli, również tych praktycznej nauki zawodu. I to wiąże się z tym, że wydajemy zgodę na zatrudnianie nauczycieli emerytów. Nie jestem w stanie powiedzieć, ilu tych emerytów będzie w nadchodzącym roku szkolnym, z uwagi na to, że te zgody wydajemy po 15 września. Dopiero wtedy, jak dyrektor ma pewność, że nie znajdzie do pracy nauczyciela nie emeryta. Jeśli swoją ofertę przedstawi w banku ofert i nikt nie zareaguje na tę ofertę, wtedy automatycznie, bez żadnego problemu, wydajemy zgodę na zatrudnienie nauczycieli emerytów.
2: Dyrektorzy szkół w lipcu opublikowali blisko 20 tysięcy ogłoszeń o pracę dla nauczycieli. Tak wynika z danych serwisu o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty oferty pracy edu.pl. Najwięcej ogłoszeń jest w województwie mazowieckim, prawie 4 tysiące, małopolskim 2 tysiące i dolnośląskim 1,5 tysiąca. Radosław Mizera, Radio Plus.
1: Historii możemy uczyć się nie tylko w szkołach, ale także spacerując po Warszawie. A więcej o wystawach plenerowych, które można zobaczyć wokół Kościoła Świętej Anny, usłyszymy już za kilka minut.
0: Warszawa żyje latem.
7: Reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bez

0: nadzwyczajne standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: Cii, to nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Latowe.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Historię uczymy się rozmawiając z osobami ją pamiętającymi. Możemy poznawać ją z książek i w muzeach. Czasem jednak wpisana jest w samo miasto. Tak jest w przypadku wystaw plenerowych, o których opowie Piotr Lędzion.
2: Od sierpnia do października cała Warszawa staje się pomnikiem pamięci o powstaniu warszawskim. W przestrzeni publicznej pojawiają się znicze i kwiaty, ale też wystawy plenerowe. Dwie z nich oglądać można w otoczeniu kościoła Świętej Anny na krakowskim przedmieściu.
3: Ksiądz Mateusz Gawarski, rektor kościoła akademickiego Świętej Anny w Warszawie, bardzo serdecznie zapraszam na dwie wystawy, które są w przestrzeni kościoła akademickiego Świętej Anny na krakowskim przedmieściu. Jedna jest przed fasadą, przed kościołem. Jest to wystawa pod tytułem Miasto Świątyń, Miasto Ruin, Losy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej w czasie II wojny światowej i odbudowy. Natomiast druga wystawa to jest wystawa pod tytułem Dziewczyny Powstania. Organizatorem tej wystawy jest Fundacja Akademicka Świętej Anny, działająca przy naszym kościele. Ta wystawa znajduje się na ogrodach, w dolnej części ogrodów Świętej Anny, na ogrodzeniu z widokiem na plac zamkowy, na Zamek Królewski, bardzo wymowna, ukazująca dziewczyny, które zginęły w czasie Powstania Warszawskiego.
4: Monika Sarnecka, Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Kościół to przecież nie tylko budynek, to przede wszystkim Dom Boży, to przede wszystkim miejsce, w którym Polacy szukali nadziei, ale także szukali zwyczajnie schronienia. Przecież kościół choćby świętego Jacka był miejscem, w którym tysiące ludzi znalazło schronienie. Tam był szpital polowy i niestety Niemcy ten kościół doszczętnie zniszczyli. Kilkaset osób po prostu zginęło pod gruzami kościoła świętego Jacka na ulicy Freta.
5: Mikołaj Kaczmarek, jestem autorem wystawy Dziewczyny Powstania. Pracowałem nad tą wystawą wiele lat. Moim celem było wydobyć z nich jak największy realizm i naturalność, żeby widz, który przyjdzie i obejrzy, spojrzy tym dziewczynom w oczy, dostanie od razu taki mocny strzał w serce i wyjdzie stamtąd jako inny człowiek. Każda z tych dziewczyn to jest osobna tragedia i też warto podkreślić, że to jest tylko garstka, bo tych historii jest tysiące. Jest to inicjatywa oddolna. Można zrobić coś pięknego, coś wielkiego, a nie potrzeba na to 100 czy 150 tysięcy. To jest najważniejsze, co zrobiłem, odkąd 10 lat właśnie pracuję nad archiwalnymi zdjęciami. Ta wystawa to jest niesamowite dzieło. Zapraszam.
1: Zachęcamy do zapoznania się z tymi wystawami. To dobra okazja, by spojrzeć na powstanie warszawskie z nieco innej perspektywy. A jeszcze w tej godzinie na naszej antenie aktualności z Watykanu.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Komunikacja internetowa jest kulturotwórcza, pisze Leon XIV w przesłaniu do uczestników ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie poświęconej mediom i komunikacji. Dziś w Seulu rozpoczyna się pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. O tym, że komunikacja internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale też tworzeniu kultury i kształtowaniu zbiorowej świadomości, przypomniał Leon XIV uczestnikom ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie. Do uczestników zwrócił się także w wideoprzesłaniu prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini. Relacjonuje Dorota Abdelmoula-Wiet.
2: Nawiązując do tematu konferencji Komunikacja cyfrowa na rzecz harmonii kulturowej i dobrostanu środowiska, papież zachęcił do poszukiwania narzędzi i strategii medialnych, które przyczynią się do promowania prawdy i godności człowieka. Dzięki temu wasza praca będzie sprzyjać budowaniu kultury odzwierciedlającej ewangeliczne wartości komunii, pokoju i odpowiedzialnej troski o środowisko, napisał. Z kolei prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini zwrócił się do uczestników w przesłaniu wideo, w którym poruszył m.in. temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Mówił o tym, że początkowe przekonanie, że większa liczba połączeń będzie sprzyjała większemu wzajemnemu zrozumieniu, zostało skonfrontowane z doświadczeniem izolacji, fragmentacji i fałszywej bliskości, kształtowanej bardziej przez algorytmy niż przez autentyczne spotkanie.
1: Chrześcijańską nadzieję na nowe niebo i nową ziemię oraz konfucjański ideał Da Tong łączy przekonanie, że podziały, egoizm i ucisk nie są nieuniknione, wskazał kardynał George Jakob Kowakad, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, który dziś otwiera w Seulu pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Informuje o tym Karol Darmoros.
3: Kardynał Kowakad podkreślił, że wydarzenie ma zapoczątkować trwałą przyjaźń i współpracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Ale zestawienie chrześcijaństwa i konfucjanizmu nie zaciera jednak zasadniczych różnic. W chrześcijaństwie odnowa człowieka i stworzenia dokonuje się dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa. W konfucjanizmie harmonia rodzi się natomiast przez kształtowanie cnót, prawe przywództwo, formację poprzez rytuał oraz etyczne porządkowanie relacji międzyludzkich. Wartość spotkania polega, jak mówił kardynał, na zachowaniu tych różnic tak, aby każda z tradycji mogła stawiać wyzwania drugiej, ubogacać ją i poszerzać jej horyzonty.
1: Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania. Na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych na Ukrainie. O obecnej sytuacji na Ukrainie opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskaite.
4: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracuje 3 gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Prezydent ułaskawił Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, zbieramy polityczne komentarze. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę, to z powodu niskiego stanu Wisły. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od politycznych komentarzy po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego o ułaskawieniu mężczyzny w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem Staruchem pan prezydent ma.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada tak.
3: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia zamiast grzywny ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Krzysztof Płowecki.
4: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
5: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
4: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
4: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę, to w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Sytuacja jest monitorowana. Już wczoraj Węgry w związku z wysychającym Dunajem wyłączyły swoją jedyną elektrownię jądrową. Do takiego stanu rzeczy jeszcze nam na szczęście daleko, uspokaja prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
6: Czy jest coś w ogóle, co instytucje, co ludzie mogą robić, żeby tę tendencję jakoś odwrócić?
7: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest efekt zmian klimatu. To nie ulega wątpliwości. Ilość wody co do zasady się nie zmienia, natomiast zmienia się jej obrót w przyrodzie i zmienia się rozkład opadów i to jest druga informacja. No i trzecia, wraz ze wzrostem temperatury niestety zwiększa się też pojemność atmosfery, która może przyjąć więcej wody. I to jest ten powód, który widzimy w postaci też suszy hydrologicznej. Każdy z nas oczywiście może przede wszystkim oszczędzać wodę i do tego namawiamy wszystkich jako Wody Polskie. To jest pierwszy krok, który możemy zrobić. Drugi krok już, jeżeli chodzi o instytucje, czyli zarówno instytucje rządowe, jak i samorządowe, możemy tą wodę retencjonować i też to róbmy.
1: A z prezesem Wód Polskich Mateuszem Balcerowiczem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec smutna informacja ze świata mediów. Zmarł dziennikarz Andrzej Morozowski. Przez lata związany z Radiem Z i telewizją TVN. Ciężko chorował. O jego śmierci poinformował TVN24. Andrzej Morozowski był laureatem wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, m.in. Grand Press, nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora. Dziennikarz miał 69 lat.

0: Po 17 w województwie mazowieckim nadal przeważa bezchmurne niebo. W Warszawie jest coraz cieplej, temperatura odczuwalna wzrosła do 36 stopni. Nadal obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Utrzymuje się północno-zachodni kierunek wiatru o ledwo odczuwalnej sile około 9 km na godzinę. Warunki atmosferyczne mamy niekorzystne.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Już po 17, a więc czas na drugą godzinę programu Warszawa żyje latem. Na samym początku tej godziny zaglądam do kalendarza. 4 sierpnia katoliccy proboszczowie obchodzą swoje święto. Jaki powinien być dobry proboszcz?
2: Myślę, że to taki proboszcz, który najbardziej przypomina Pana Jezusa, bo rzeczywiście naszą funkcją na ziemi jest być odbiciem Jego.
1: A więcej o tym, jaki powinien być dobry proboszcz, usłyszymy już niedługo. Jak co wtorek na naszej antenie nie zabraknie także audycji Wiara na Luzie w Radiu Plus. Ja dzisiaj w niej sprawdzę, czy kryzys zawsze musi oznaczać się coś złego.
3: A można spróbować spojrzeć na kryzys trochę inaczej, jako na takie doświadczenie życiowe, które ma nam pomóc w autorozwoju.
1: Dlaczego, gdy doświadczamy kryzysu, przypominamy sobie o Bogu, usłyszymy jeszcze przed 18. Dorota Guce, witam. Czas na naszą drugą wspólną godzinę.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Katoliccy proboszczowie obchodzą dziś swoje święto, wspomnienie świętego Jana Wianej, proboszcza z Ars. Z tej okazji Piotr Lędzion pytał dziś, jaki powinien być dobry proboszcz.
2: 4 sierpnia Kościół Powszechny wspomina świętego Jana Marię Wianeja, patrona wszystkich katolickich proboszczów. A skoro mamy dzisiaj święto proboszczowania, to warto zapytać, jaki powinien być dobry proboszcz.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie, ksiądz Bartosz Pikul, proboszcz parafii Świętego Krzyża. Trudno powiedzieć, jaki powinien być dobry proboszcz. Myślę, że to taki proboszcz, który najbardziej przypomina Pana Jezusa, bo rzeczywiście naszą funkcją na ziemi jest być odbiciem Jego. I kiedy patrzę na świętego Marię Jana Wianeja, rzeczywiście jest to proboszcz, który dawał życie za innych, to znaczy przede wszystkim był to człowiek dyspozycyjny, to znaczy zawsze dostępny na miarę swoich sił i możliwości. To nie zawsze jest możliwe, bo rzeczywiście tylko ludźmi jesteśmy i nie możemy być zawsze dla wszystkich. To bardzo boli, bo człowiek chciałby być zawsze dla wszystkich, ale niestety nie jest w stanie. No i druga rzecz, to zakorzenienie się w tym drugim wymiarze, czyli w modlitwie, w byciu z Bogiem. Kapłana zawsze widzi się jak taki most, który ma być oparty na dwóch brzegach. Jedną nogą stoi twardo na ziemi, a drugą nogą stoi w rzeczach nadprzyrodzonych, tak żeby ci z ziemi mogli przejść po nim w te rzeczywistości nadprzyrodzone, żeby jakoś przez swój sposób bycia ściągnąć niebo na ziemię i pokazać Boga. Nie jest to łatwe, bo czasami łatwo te akcenty pogubić, to znaczy możemy albo przejść za bardzo na tę stronę ziemską, nie? I wtedy to jest gdzieś utrata tego elementu duchowego. Widzą w nas dobrego gospodarza, widzą w nas, prawda, dobrego organizatora, ale to jest za mało, nie? Albo można przeakcentować w drugą stronę, czyli być zupełnie człowiekiem żyjącym w modlitwie, w duchowości, medytacji, a nie czującym kompletnie ludzi spraw ziemskich. To jest coś, co wypacza misję księdza czy też proboszcza. Natomiast te dwa elementy trzeba ciągle równoważyć.
2: Od czasów świętego proboszcza z Ars wiele jednak w Kościele się zmieniło. Dziś proboszcz musi też wychodzić naprzeciw świeckim, których zaangażowanie w Kościele zdecydowanie wzrosło.
3: Wydaje mi się, że nie zmieniło się, ponieważ to zawsze było konieczne i ciągle żeśmy próbowali, szukali na miarę odpowiednich czasów i możliwości, żeby te dwa elementy połączyć, ale rzeczywiście istnieją pewne niebezpieczeństwa jak zawsze, nie? Że człowiek może gdzieś pójść w pewną enklawę, skupić się tylko i wyłącznie na sobie, zapominając o innych. Kiedy to się dzieje? Dzieje się to wtedy, kiedy po pierwsze czasami ilość obowiązków przerośnie. Czasami to jest też prawda i to może warto wspomnieć, że ludzi sami tak wychowują, bo jeżeli rzeczywiście człowiek wychodząc z sercem spotyka się z pretensjonalnością, niezrozumieniem, wtedy rodzi się reakcja obronna. Lepiej mu gdzieś się usunąć, stanąć w cieniu, nie spotykać się, unikać, nie? Więc niewątpliwie bycie proboszczem czy bycie kapłanem to ciągłe jest wychodzenie naprzeciw i przezwyciężanie też jakichś lęków, które mogą się w nas rodzić. Czasami rzeczywiście widzi się w nas ludzi, którzy muszą być ideałami chodzącymi, nie? A przecież każdy zniesie swoją psychikę, swoje ograniczenia, swoje lęki, swoje trudności i to nie jest tak łatwo jednym pstryczkiem palców oddzielić jedno od drugiego, nie? Więc tu myślę potrzeba takiego współpracy obustronnej, obustronnego zrozumienia, ciągłego wychodzenia naprzeciw, ale z drugiej strony też zrozumienia wiernych, żeby też pomagać wychodzić do siebie, nie?
2: W życiu proboszcza jest też rola, która często umyka świeckim. Rolą tą jest pewne wychowanie, prowadzenie powierzonych sobie wikariuszy.
3: Rzeczywiście tak. Wiadomo, że tą głową kościoła lokalnego zawsze jest biskup. Biskup nie może być w każdym miejscu, dlatego deleguje tę swoją władzę nam, proboszczom. Natomiast my żyjemy też z tymi kapłanami, którzy są nam podlegli, z którymi żyjemy, pracujemy, którzy uczestniczą w tej naszej władzy, którą tak naprawdę posiadamy od biskupa i od Pana Jezusa. I to jest niezwykłe, że to dzielenie tych obowiązków i współpraca jest ważna, daje świadectwo. Wiadomo, że proboszcz też gdzieś stojąc na czele tej wspólnoty kapłanów w danej parafii, ma być tym ojcem, który zwiera, tworzy jedność, wychodzi, rozładowywuje sytuację, organizuje pracę, do którego można przyjść, któremu można powiedzieć.
2: Czego w takim razie życzyć proboszczom?
3: Żebyśmy byli blisko Pana Boga, to jest pierwsza rzecz, bo jeżeli jesteśmy z Nim, to wszystko możemy. I drugie, żebyśmy potrafili wychodzić do innych. To się spełnia nasze kapłaństwo, nie? Żeby mocno stać na tych dwóch brzegach rzeki, nie? Na tym co ziemskie i tym co duchowe, żeby nie stać się albo zbyt uduchowionym, albo zupełnie zaświadczonym, żeby było to wyczulenie w nas na łączenie, a nie na dzielenie. To nie jest łatwe, szczególnie dzisiaj w tym świecie, który tak bardzo lubi podziały.
1: I pod tymi życzeniami podpisujemy się także my, zachęcając również, aby nasi słuchacze pamiętali dziś o swoich proboszczach. A jeszcze w tej godzinie na naszej antenie audycja Wiara na Luzie w Radiu Plus.
0: Warszawa żyje latem.

0: Jak trwoga to do Boga? Dlaczego przypominamy sobie o Bogu w kryzysie? O tym porozmawiam w dzisiejszej audycji Wiara na Luzie w Radiu Plus.
1: Wiara na Luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
0: Moim i Państwa gościem jest dziś Elżbieta Kozakiewicz z zawodu psychoterapeuta, teolog, pedagog. Dzisiaj w naszej audycji Wiara na Luzie skupimy się na tym, dlaczego w kryzysie przypominamy sobie o Bogu. Mamy takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Być może teraz było bardziej aktualne, że jak nam Wi-Fi nie działa, to sobie o Bogu przypominamy. Dlaczego właśnie, kiedy nadchodzi taki kryzys, gdzieś przypominamy sobie o tej wierze, nawet jeżeli do końca nie zawsze byliśmy tacy religijni? I jak rozumieć kryzys?
2: Ja myślę, że warto w ogóle zastanowić się nad tym pytaniem, czym jest kryzys i czy kryzys jest czymś złym w naszym życiu. Bo właśnie jak trwoga do Boga, no właśnie to kryzys, trwoga, to znaczy, że coś niedobrego się dzieje. A można spróbować spojrzeć na kryzys trochę inaczej, jako na takie doświadczenie życiowe, które ma nam pomóc w autorozwoju. W rozwoju te kryzysy są nam potrzebne, żebyśmy mogli przejść jakby do jakiegoś innego etapu naszego życia, czy wejść w inne jakieś nowe doświadczenie w naszym życiu. I w tym znaczeniu kryzys choć jest doświadczeniem trudnym, ale jest potrzebny. I bez kryzysu nie ma rozwoju. To trochę ja czasami przyrównuję jak odskocznia czy jak trampolina. Żeby im wyżej się wybić, tym niżej trampolina musi pójść w dół. I kryzys to jest jak taka trampolina, gdzie idziemy w dół. Ale jeśli będziemy potrafili dobrze ten kryzys przeżyć, dobrze. No właśnie, czy można dobrze kryzys przeżyć, ale jeśli przejdziemy przez niego, to wyjdziemy wzmocnieni i wyskoczymy wyżej. Przypomniała mi się taka książka Richarda Rohra, to jest amerykański duchowny, franciszkanin, którego zresztą osobiście bardzo polecam. Napisał on książkę pod tytułem Spadać w górę. Tak, czyli sam tytuł mówi o tym, no właśnie, że spadamy, czyli lecimy w dół, a tutaj jest właśnie no, takie wtrącenie, że w górę, nie? Czyli czymś, jakieś przeciwieństwo niezgodne z prawami fizyki. Ale właśnie w tej książce on wyjaśnia bardzo ciekawie, również w kwestiach duchowych, właśnie pod kątem tego, dlaczego do Boga uciekamy wtedy. Stara się przynajmniej wyjaśnić właśnie, jak doświadczenie kryzysu, czy właśnie jakieś bardzo trudne doświadczenie w naszym życiu. Filozoficznie czasami mówimy, że taka sytuacja graniczna, jaki w ogóle ma wpływ na nasze życie, na nasze doświadczenie wiary, też na rozwój tej wiary i rozwój samych siebie, to co powiedziałam. Czyli takim podstawowym pytaniem to jest to, czy kryzys jest czymś złym. Ja bym tak sobie postawiła pytanie. Więc jeśli niekoniecznie jest czymś złym, chociaż trudnym doświadczeniem, to jest potrzebne, byśmy musieli powiedzieć, tak? Chociaż wiadomo, że jeśli coś jest trudne w życiu, to staramy się tego unikać. I sytuacji kryzysowych też staramy się unikać, ale ich nie unikniemy. To jest podstawowe założenie, przed którym uciekamy, może czasami, bo chcielibyśmy, żeby było przyjemnie, żeby było dobrze i bez kryzysu. Ale tak się nie da. I kryzysy po prostu przychodzą same. Sytuacje graniczne, w których zaczynamy sobie stawiać właśnie pytania egzystencjalne o cel życia, o sens życia. Takim kryzysem może być śmierć bliskiej osoby, może być utrata pracy, może być choroba. Na to nie mamy wpływu, to się po prostu dzieje w naszym życiu. Ale no właśnie, co takiego się w ogóle dzieje też w momencie kryzysu, tak patrząc od strony bardziej neurobiologii nawet, to nasz organizm się bardzo silnie aktywuje do pewnego działania, dlatego że kryzysowi często towarzyszy uczucie lęku, czyli po prostu zaczynamy się bać. Kryzys to jest coś niebezpiecznego. Lęk jest uczuciem, które mówi nam, czy emocją, która informuje nas o tym, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. I w doświadczeniu niebezpieczeństwa jesteśmy takimi istotami. Nasz gadzi mózg zaczyna się aktywować do obrony, czyli zaczynamy wytwarzać odpowiednie hormony, odpowiednie nastawienie, które mobilizuje nas do działania i do obrony. I dzięki temu zaczynają się w nas uruchamiać jakby nowe ścieżki neurologiczne. Tak, zaczynamy szukać rozwiązań, których nie znaleźlibyśmy, gdybyśmy nie byli w sytuacji zagrożenia. adrenalina, dopamina, to są właśnie takie neuroprzekaźniki, które wprowadzają też nasz umysł w nowe przestrzenie myślenia. I to już jest rozwój. I to już jest coś ważnego. I to by się nie stało, gdybyśmy nie przeżywali sytuacji kryzysowych.
0: Tutaj zrobimy chwilę przerwy i do naszej rozmowy powrócimy już za kilka minut.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

0: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji moim Państwa gościem jest Elżbieta Kozakiewicz, z zawodu psychoterapeutka, teolog i pedagog. A rozmawiamy o tym, jak rozumieć kryzys i czemu w czasie kryzysu przypominamy sobie o Bogu.
2: Myślę, że jak jest niebezpiecznie, to potrzebujemy poczuć bezpieczeństwo. Potrzebujemy znaleźć oparcie i jakąś siłę, której nie znajdziemy w tym doświadczeniu codziennym. Musimy wejść trochę na taki poziom meta, czyli ponad, a więc na poziom, no właśnie językiem takim religijnym, relacji z Bogiem. I wtedy, no właśnie w tej relacji, z jednej strony możemy zacząć, potrzebujemy po prostu poczucia bezpieczeństwa i takiego zapewnienia, że ktoś nad tym wszystkim jeszcze jest, a z drugiej strony musimy też przeżyć jakoś swoją frustrację i złość. I do kogo mamy skierować pytania właśnie takie, dlaczego? Pytania o sens życia, o cel życia, jak właśnie nie do Boga. W drugim człowieku myślę, że odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy. Nie wiem, czy znajdziemy je w relacji do Boga, bo to już trochę zależy od pewnych predyspozycji i gotowości człowieka na usłyszenie tych odpowiedzi, ale z pewnością Bóg, czy w ogóle idea Boga, to jest ten ostateczny wymiar, do którego możemy wtedy się zwrócić. I dlatego myślę, że szukamy tych odpowiedzi w Bogu. A jeszcze tak sobie myślę, a propos tego poczucia bezpieczeństwa, mi osobiście w moich kryzysach, w moich doświadczeniach jakby pomaga też myśl, do której w ostateczności zawsze wracam, że kropka nad i należy do Boga. Że ja mogę przechodzić przez różne rzeczy, różne doświadczenia, popełniać błędy, dokonywać właściwych wyborów i niewłaściwych wyborów, ale w ostateczności już gdzieś słyszałam kiedyś takie, ktoś powiedział takie zdanie, że Bóg pisze piękne melodie na krzywych liniach naszego życia. I że w ostateczności z tych naszych kryzysów i różnych doświadczeń, no właśnie Boża opatrzność jakby potrafi ułożyć jakąś całkiem miłą dla ucha pieśń.
0: Wiara na luzie w Radiu Plus.

0: Polskie elektrownie mają problemy, wszystko przez pogodę. Większość migrantów, którzy nielegalnie wtargnęli do Ceuty, została zawrócona, zapewnia Bruksela. Zapytaliśmy też pielgrzymów z Lublina, jak przygotowali się do drogi na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która służy do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea zapewniają, że nie ma informacji o zagrożeniu dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
0: Ubytek mocy jest jednak znaczący, komentuje autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech.
2: To ograniczenie sięgnęło już ponad 1 gigawata, natomiast no, jest to środek w tym momencie konieczny, jeżeli chodzi o zapewnienie normalnego funkcjonowania tych elektrowni. Na szczęście mamy jeszcze w odwodzie inne jednostki.
0: W tej chwili w pełni sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wyniki tych badań mają być kluczowe dla śledztwa. Kilka zakładów medycyny sądowej zajmuje się szczątkami płodów znalezionych w lutoryżu. O tym już teraz Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego badania trzeba prowadzić w kilku ośrodkach?
4: Chodzi o liczbę i stan zabezpieczonych szczątków. Śledczym, jak usłyszałem, zależy na szczegółowej analizie, ale przeprowadzonej w krótkim czasie. To byłoby niemożliwe wyłącznie w jednym ośrodku, dlatego prokuratorzy zwrócili się do kilku zakładów medycyny sądowej, w tym m.in. do Lublina. Śledczy oczekują, że wyniki prowadzonych sekcji i oględzin dotrą do nich do końca sierpnia. Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, jakie dokładnie fragmenty ciał podejrzana zakopała na swojej działce i czy prowadziła wcześniej na nich jakiekolwiek czynności medyczne. Lekarz-patomorfolog Magdalena H. usłyszała wcześniej zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów. Kobieta przebywa w areszcie.
0: Przypomnijmy, na działce w lutoryżu pod Rzeszowem śledczy znaleźli na posesji szczątki 32 ludzkich płodów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Większość migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w Ceucie, została już zawrócona. Ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej wzięli udział w wideokonferencji poświęconej sytuacji na hiszpańskiej granicy. Zapowiedzieli zacieśnienie współpracy w walce z przemytnikami ludzi, wzmocnienie ochrony granic oraz rozwój systemów wczesnego ostrzegania. W Ceucie ponad 70 tysięcy osób przekroczyło granicę w ciągu kilku godzin, a ponad 70 migrantów zginęło. To był szantaż ze strony Maroka skierowany w Hiszpanię, twierdzi dr Karol Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych w Krakowie.
5: Marokańskie służby zachęcały i prawdopodobnie płaciły nawet za to części osób, żeby przekroczyły w taki sposób nieregularne granice drogą morską. Dodatkowo rozpowszechniano informacje w social mediach, szczególnie wśród młodych osób, że to jest takie wyzwanie, że przekroczycie granicę, już tam na was czekają promy. O tym mówił premier Sanchez.
0: Ceuta to hiszpańska eksklawa u wybrzeży Maroka. Według Brukseli żaden z migrantów nie przedostał się na teren Unii Europejskiej.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Z upałami mierzą się pielgrzymi. Dzisiaj drugi z 12 dni drogi 48. lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi niosą intencje i modlitwy, ale też odpowiednie wyposażenie na każdą pogodę, także na bardzo upalne dni.
6: Jak się przygotować na pogodę? No bo te pierwsze dni mają przynieść bardzo wysokie temperatury.
7: Bogusia, myślę, że nie da się do końca przygotować, bo stres robi swoje, wiadomo, trzeba mieć odpowiedni strój i jak będzie padał deszcz, czyli jakąś kurtkę przeciwdeszczową albo peleryny lepiej są polecane w razie dużego deszczu. No i tutaj jakby obawiamy się tych upałów najbardziej, które gdzieś tam są prognozowane. Więc jakieś lekkie przewiewne ubrania, okrycie głowy.
0: Lubelscy pielgrzymi będą w drodze do 14 sierpnia.

0: Dzisiejszej nocy w Warszawie przeważać będzie zachmurzenie zmienne i od czasu do czasu będzie można dostrzec gwiazdy. Noc będzie dość ciepła, temperatura nad ranem spadnie do 21 stopni, a więc przed nami noc tropikalna. Po północy powieje przeważnie z kierunku wschodniego, a siła wiatru zmaleje do 7 km na godzinę. Ciśnienie przez większość nocy utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali.
1: Radio Plus Warszawa.
0: Dorota Guty, witam. Czas na audycję Warszawska Strefa Plusa i dziś warto uważnie słuchać naszego programu, ponieważ mam do rozdania gadżety. Co zrobić, aby je wygrać, dowiedzą się Państwo już niedługo.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: To wyjątkowo gorący początek sierpnia, żar leje się z nieba, a część naszych słuchaczy ochłody szuka poza Warszawą. Ja mam dzisiaj dla Was gadżety, które mogą przydać się podczas wypraw tych dalszych i tych bliższych. Narzędziowniki i apteczki szukają nowych właścicieli. Aby wygrać nasze gadżety, wystarczy napisać, gdzie chcielibyście spędzić urlop. Odpowiedzi wysyłajcie na adres wakacje@radioplus.pl. A ja tylko przypomnę, że rozdaję dziś narzędziowniki oraz apteczki.
0: Warszawska Strefa Plusa.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. W rejonie Dworca Zachodniego wracają dwie jezdnie Alei Jerozolimskich. Od dziś w obu kierunkach są po trzy pasy ruchu, w tym bus pas. Każdy pas jest też szerszy niż podczas wcześniejszych zmian w organizacji ruchu. To powinno usprawnić przejazd przez jedną z najbardziej zakorkowanych części miasta. To efekty postępu pracy przy budowie pierwszego w Warszawie tunelu tramwajowego. Powstaje on pod Alejami Jerozolimskimi i połączy nową trasę z Dworcem Zachodnim. Budowa jednak jeszcze się nie kończy. Drogowcy nadal będą pracować przy jezdniach, dlatego część infrastruktury pozostaje wyłączona z ruchu. Zamknięta jest m.in. zatoka autobusowa przy dworcu. Przed wykonawcą jeszcze ułożenie nowego asfaltu po stronie Parku Pięciu Sióstr. To oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na kolejne tymczasowe zwężenia. Cała trasa tramwajowa ma zostać uruchomiona po zakończeniu robót i odbiorach technicznych. Dzięki niej przesiadka z tramwaju do pociągu będzie znacznie szybsza i wygodniejsza. Warszawa.

0: Strefa Plusa.
1: Przed nami kilka naprawdę gorących dni. IMGW wydał dla Warszawy i Mazowsza ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Alert obowiązuje do czwartku. W dzień termometry mogą pokazać nawet 38 stopni, a noce również nie przyniosą większej ulgi. Temperatura nie spadnie poniżej 18-23 stopni. Służby apelują o ostrożność w najgorętszych godzinach, czyli między 10 a 15. Najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu. Warto regularnie pić wodę, nosić nakrycie głowy i unikać dużego wysiłku. Szczególną ostrożność powinni zachować seniorzy i osoby z chorobami układu krążenia. Jest też ważne przypomnienie dla kierowców. Nigdy nie zostawiajmy w samochodzie dzieci ani zwierząt, nawet na kilka minut. W nagrzanym aucie temperatura rośnie błyskawicznie i może stanowić śmiertelne zagrożenie. Pamiętajmy także o naszych czworonogach. Zapewnijmy im cień i stały dostęp do świeżej wody.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
6: Warszawska Strefa Plusa.

Punktualnie o 19 usłyszymy wiadomości z kraju i ze świata, po nich sprawdzę i przedstawię prognozę pogody na jutro. Przed nami jeszcze jedna wspólna godzina.

0: Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Za chwilę relacja naszego reportera. Apteki ponownie będą mogły się reklamować. Jest projekt ustawy. Kościół zachęca wiernych do abstynencji w sierpniu. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więcej o tym teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie się wydarzyło?
1: MSZ nie informuje o szczegółach, przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Pierwsze informacje o jego śmierci pojawiły się 30 lipca w mediach społecznościowych, dokładnie na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że kilka dni wcześniej zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Koszmarny wypadek w gospodarstwie na terenie gminy Stara Kornica, niedaleko Białej Podlaskiej. Dziś przed południem maszyna zmiażdżyła nogę 5-letniej dziewczynce.
2: Podczas prac w silosie pionowym noga dziecka dostała się do ślimaka podającego zboże. Dziewczynka doznała bardzo poważnych obrażeń kończyny dolnej. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Mówiła Weronika Wujek z policji w Łosicach. Dziecko jest w szpitalu. Śledczy będą teraz wyjaśniali wszystkie okoliczności tego wypadku.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Będą zmiany w aptekach. Rząd przyjął projekt ustawy, według której apteki i punkty apteczne ponownie będą mogły się reklamować. Nowe zasady są jednak rygorystyczne, a kary za ich złamanie wysokie. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: 100 tysięcy złotych kary. Tyle będą musiały zapłacić firmy, które nie będą przestrzegać zasad. Reklamy nie mogą wprowadzać pacjentów w błąd lub zachęcać do nieracjonalnego nabywania leków. Aptek nie mogą reklamować osoby publiczne lub z wykształceniem medycznym, z wyjątkiem farmaceutów.
5: Apteka nie jest sklepem i nie można sobie pozwolić na to, żeby wszystkie praktyki marketingowe, takie jak gazetki reklamowe, takie jak zakupy promocyjne, dotyczyły pacjentów, bo mówimy o ich zdrowiu i tym, że tak naprawdę to oni i budżet na końcu poniosą efekty.
4: Mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zakaz reklamy został wprowadzony w 2012 roku.
0: Zmiana przepisów może wpłynąć na ponad 12 tysięcy aptek.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Sierpień jest miesiącem abstynencji. Kościół katolicki zachęca wiernych, aby w tym czasie zrezygnowali z alkoholu i modlili się w intencji osób zmagających się z uzależnieniem. Wybór sierpnia jest nieprzypadkowy. W tym miesiącu przypadają uroczystości patriotyczne i maryjne, mówi ksiądz Mirosław Żak, duszpasterz trzeźwości archidiecezji krakowskiej.
6: I to jest taki podstawowy motyw tego wezwania do sierpniowej abstynencji, czyli troska o dobro wspólne, jakim jest Polska. I to sierpniowe wezwanie do abstynencji jest też rozumiane właśnie jako taki wyraz solidarności z tymi ludźmi, dla których abstynencja jest przymusem, koniecznym warunkiem do godnego, trzeźwego życia.
0: W tym roku przypada także 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu polskiego, podczas których Polacy przyrzekali walkę z pijaństwem.

0: Jutro w Warszawie żar będzie lał się z nieba. Według prognoz termometry w naszym mieście wskażą nawet 40 stopni w cieniu. Przy tak ekstremalnych warunkach najlepiej nie wychodzić z domu w okolicach południa. Niebo będzie praktycznie bezchmurne przez cały dzień, nie mamy także co liczyć na ochłodę w wietrze. Kierunek wiatru będzie zmienny, a jego siła wzrośnie do zaledwie 9 km na godzinę.
1: Radio Plus Warszawa.
0: Przy mikrofonie Dorota Gut, witam po 19:00. Przed nami jeszcze jedna wspólna godzina i jeszcze jedna szansa wygrania naszych radiowych gadżetów. Nastawcie odbiorniki głośniej. Co zrobić, aby zgarnąć je gadżety, powiem już niedługo.

0: Podcast Strefa Plusa.
1: Jesteś artystą i mieszkasz w Warszawie? To może być szansa na realizację własnego projektu. Ruszył nabór do Miejskiego Programu Stypendiów Artystycznych na 2027 rok. Na zgłoszenie jest czas do 15 września. Wnioski można składać wyłącznie przez internet. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno doświadczeni twórcy, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w świecie kultury. Do wyboru jest 8 dziedzin, m.in. muzyka, film, teatr, literatura, taniec, sztuki wizualne czy działania związane z ochroną zabytków i upowszechnieniem kultury. Są jednak nowe zasady. Od tej edycji o stypendium mogą ubiegać się wyłącznie mieszkańcy stolicy. Z programu nie skorzystają także osoby, które otrzymały miejskie stypendium w jednej z trzech ostatnich edycji. Warszawa przyznaje artystyczne stypendia od 2009 roku. W tym czasie wsparcie trafiło do ponad 700 twórców. Łączna wartość dofinansowania przekroczyła już 23,5 miliona złotych. Laureatów tegorocznego naboru poznamy pod koniec roku.

0: anything that you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Strefa Plusa.
1: Dziś rozdaję nasze radiowe narzędziowniki oraz apteczki. To rzeczy, które zdecydowanie warto mieć ze sobą podczas letnich wyjazdów i wypraw. Narzędziowniki przydadzą się podczas biwaków czy wycieczek rowerowych, a apteczkę zawsze lepiej mieć pod ręką. Ja ze swojej na szczęście musiałam do tej pory wyciągać tylko plastry. Aby wygrać gadżety, wystarczy napisać nam, jakie miejsce chcielibyście zwiedzić. Odpowiedzi wysyłajcie na adres wakacje@radioplus.pl. wakacje@radioplus.pl. Do wygrania dziś narzędziowniki oraz apteczki Radia Plus.
0: Warszawska Strefa Plusa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Szukacie pomysłu na wakacyjne popołudnie z dziećmi? Biblioteka Niedźwiadek na warszawskim Ursusie zaprasza na przyrodnicze warsztaty pod hasłem Dotknij lata. To propozycja dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Młodzi uczestnicy poznają różne gatunki roślin, a później przygotują własne wakacyjne zielniki. To okazja, żeby połączyć zabawę z nauką i odkrywać przyrodę z bliska. Warsztaty już w najbliższy czwartek od 13 do 14.30 w filii biblioteki przy ulicy Koeniga 14. Udział jest bezpłatny, wystarczy przyjść i dać się porwać letniej przygodzie z naturą.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie!
10: Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Po reklamie.
13: Radio Plus Warszawa.

Dorota Gut, bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia już jutro, zaraz po 16, a po 20 dzisiaj na naszej antenie Lato z Markiem Sierockim.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Zapraszam na nasze wakacyjne spotkanie. Na początek ABBA Dancing Queen, potem grupa Bee Gees i Stayin' Alive.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu klasyka Andy Williams i Can't Take My Eyes Off You, potem grupa The Archies, Sugar Sugar, a także Roy Orbison w piosence Oh Pretty Woman. You're just...

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Gloria Gaynor, I Will Survive, grupa Bonnie M. Rivers of Babylon.

0: Eruption, klasycznym dyskotekowym hitem One Way Ticket, zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora przenieść się do słonecznej Italii. Przed nami Albano i Romina Power i Sempre Sempre. Potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano oraz Ricky Epoveri w piosence Sara Perché Ti Amo.

0: Franek Kimono, Kim Bruce Lee Karate Mistrz. Tak właśnie kończy się dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro. Słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.